Nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce. Ktoś na

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość.

0: Pożary w stolicy Ukrainy, zmasowany rosyjski atak. Premier zabrał głos po ułaskawieniu starucha, kolejny konflikt na linii prezydent-rząd. Będzie też tenis, Iga Świątek awansowała do kolejnej rundy turnieju w Toronto. Jest szósta, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejne rosyjskie uderzenia na Kijów. Zginęła co najmniej jedna osoba, 12 zostało rannych. W nocnym ataku uszkodzonych zostało wiele budynków w 7 dzielnicach miasta. Celem były m.in. hale magazynowe, które stanęły w płomieniach. W jednej z nich doszło do wycieku amoniaku. W wielu miejscach trwają jeszcze akcje poszukiwawczo-ratunkowe, bo pod gruzami mogą być ludzie. Rosja w ostatnich tygodniach nasiliła ataki na Kijów, dokonując ich prawie każdej nocy. Niektóre ułaskawienia mówią więcej o prezydentach niż ich wszystkie przemówienia razem wzięte, napisał wczoraj na portalu X premier Donald Tusk. Ułaskawienie starucha powodem kolejnego konfliktu na linii Pałac Prezydencki-Rząd. Karol Nawrocki zastosował akt łaski wobec lidera kibiców warszawskiej Legii Piotra Staruchowicza. W jego stronę posypały się słowa krytyki od rządzących, na co jest też zdecydowana reakcja współpracowników głowy państwa. Głosy z Pałacu Prezydenckiego zebrał nasz reporter Michał Rawa.
1: Tak jest, dzień dobry. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreślał, że zdaniem Karola Nawrockiego staruch został niesprawiedliwie osądzony i objęty zakazem stadionowym, a poza tym stwierdził, że prezydent nie musi tłumaczyć się ze swoich decyzji o przyznaniu aktu łaski.
2: Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
1: Komentując decyzję prezydenta, szef MSWiA Marcin Kierwiński napisał na platformie X, że ułaskawienie kogoś takiego jak staruch pokazuje, o jakiej Polsce marzy prezydent, a wiceszef MONT Zary Tomczyk dodał, że to jak napluć w twarz policjantom.
0: Piotr Staruchowicz był skazany za przebywanie w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności podczas meczu w Lublinie. Tego lata mamy mniej owoców. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego zbiory będą o prawie 19% niższe niż przed rokiem. To skutek wiosennych przymrozków, słabych opadów i czerwcowych fal upału.
3: Pomimo tych niskich plonów w skupach te ceny nie są podnoszone. Prawdopodobnie oczywiście po raz kolejny na tej sytuacji skorzystają przede wszystkim duże sieci handlowe, które będzie oferował społeczeństwu wysokie ceny.
0: Mówił Adrian Wawrzyniak, rzecznik Solidarności Rolników Indywidualnych. Czy w związku z tym klienci boją się wyższych cen?
4: Co jadłam, to jem nadal. Na pewno droższy, dostępny nadal i kupuję.
5: Nie wiem, owoce, warzywa, nie jest to jedyny czynnik, który wpływa na pewno na ceny rynkowe. Jest jeszcze kwestia importu, eksportu, także to mija czynniki.
0: W tym roku słabe zbiory zanotowali też rolnicy uprawiający zboża i warzywa.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Iga Świątek pokonała Czeszkę Sarę Bejlek 6-0-6-3 w drugiej rundzie turnieju w Toronto. Polka zmierzy się teraz ze Szwajcarką Wiktorią Golubicz. Z kolei Magdalinet w trzech setach pokonała Karol Czao. Z wygraną też Hubert Hurkacz. Polak awansował do drugiej rundy turnieju w Montrealu. Pokonał Marcosa Girona 7-5-4-6-6-2.
7: Bardzo się cieszę z pierwszego zwycięstwa w Montrealu. Zawsze pierwsze mecze nie są najłatwiejsze. Też nowa nawierzchnia.
0: Mówił po meczu Hubert Hurkacz. Dla Polaka był to pierwszy mecz od 5 lipca, gdy z powodu kontuzji skreczował w 1/8 finału Wimbledonu.
6: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
8: 3 minuty po godzinie 6 to już środa, rozpoczynamy nowy, jakże upalny dzisiaj dzień.
9: Dzień dobry, witajcie, Kasia Kozimor,
8: Tomek Goloszczyk
0: i Michał Konopiński.
9: Zapraszamy do 9 teraz Simon & Garfunkel.

przesyłam gorące, malinowe i wakacyjne pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Radia Plus. Urszula. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: A, Kasia to lubi filmy. Przypomnę, że ona przygotowuje kartkę z kalendarza, ja tylko
1: nie
0: czytam.
1: Zwalaj na mnie.
0: Aktorka, aktor, piosenkarka, aktor, aktor, aktor. No jeszcze dobrze, reżyser.
1: Do konkrety proszę, imieniny obchodzą Maria Oswald Parys Virginia.
0: A urodzili się 5 sierpnia między innymi aktorka Barbara Sołtysik.
1: Polski aktor Marian Dziędziel, mocna kawa nie jest zła, to cytat z filmu.
0: To oczywiście, piosenkarka Anna Jurksztowicz.
1: Piotr Szwedes, aktor.
0: Aktor Krystian Wieczorek.
1: I aktor Łukasz Garlicki, a także reżyser teatralny, proszę.
0: Wszystkiego najlepszego tym, którzy świętują dzisiaj, którzy też przyaktorzyć lubią sobie w życiu.
1: I wyreżyserujcie sobie dobrze dzisiejszy dzień.
0: Otóż to teraz czas na Ewangelię w Radiu Plus.
2: Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli jego uczniowie i prosili go: Odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział: Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, padła mu do nóg i prosiła: Panie, dopomóż mi. On jednak odparł: Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. A ona odrzekła: Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: O niewiasto, wielka jest Twoja wiara. Niech Ci się stanie, jak pragniesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa.
3: W dzisiejszej Ewangelii spotykamy się z niesamowitą wiarą kobiety kananejskiej. Ta kobieta jest zdeterminowana w wierze. Ona wie, czego chce od Jezusa. Zdaje sobie sprawę, że misja Jezusa nie jest jeszcze przeznaczona dla niej. Sam Jezus mówi, że jest posłany do tych, którzy się pogubili w domu pańskim, do narodu wybranego. Ona jednak nie odpuszcza, bo w wierze potrzeba być zdeterminowanym. Zdeterminowana kananejka. Może warto dzisiaj podziękować podczas porannej modlitwy za takie osoby, które są zdeterminowane w wierze, które spotkaliśmy na drodze naszego życia i które nauczyły nas takiej bezwarunkowej, zdeterminowanej wiary. Poszukajmy takich osób w naszym życiu.
4: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12 4 miliony.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama.

0: Zostawcie Titanica, to Lady Punk na antenie Radio Plus, 27 minut po godzinie 6.
1: To zamiast o czymś z tytanu, teraz będzie ze szkła coś, czyli z Krosna.
0: Może być.
1: Krosno, miejscowość.
0: Jest taka.
1: Południowo-wschodnia część Polski, 23,9 stopni. Dzisiaj w ciągu dnia, teraz już 24 stopnie tam prawie mają.
0: Ojej, to trochę ciepło.
1: Budzimy się i co?
0: Przecieramy oczy ze zdumienia.
1: Chyba po nocy trzeba prysznic wziąć, bo to człowiek się spoci.
0: Tak, pod warunkiem, że wyspał się, bo tak to...
1: Co miał się nie wyspać? A, chyba, że owad naleciał.
0: Nie, naleciał, ciepło było. No.
1: A 15 stopni w Lęborku tylko. Tylko 15 stopni w Lęborku. Ale w ciągu dnia będą upały gigantyczne, 38 stopni. W najcieplejszym momencie dnia, w tych najcieplejszych regionach, czyli wschód, południowy wschód, trochę południa.
0: No to co, zaciągamy kotary. Znaczy rano to wietrzymy szybko, potem zaciągamy kotary. No i co potem? No, jeżeli musimy wyjść, to wychodzimy. Jeśli nie musimy wyjść, to siedzimy w domu. Przynajmniej przez ten największy upał trzeba przeczekać. Dużo wody, dużo dobrego humoru, no i oczywiście przeboje z nutą nostalgii. I będzie dobrze!
1: No ale większość z nas, no duża część jednak wyjść musi, bo to dzień się zaczyna roboczy.
0: Po drodze proszę pamiętać, żeby się schładzać, a to w komunikacji miejskiej, jak jest klimatyzacja, a to można wejść do jakiegoś centrum handlowego, jak jest klimatyzacja, a to do biura, jak jest klimatyzacja. I tak jakoś przebrniemy.
1: Byłem kiedyś w bardzo gorącym kraju, ale upały były straszne już po 40 stopni. No prawie tak jak u nas. No. No i tam, mimo że nie znałem języka, mimo że nikt nie zagadywał, to starsze panie przy tym wózku z dzieckiem siedziały i wachlowały. Słowem się nie odezwały, ale siedziały i wachlowały mojego synka.
0: Piękna historia. 28 minut po 6, czas na wiadomości.

Kraków. Jest 6:30, Michał Konopiński i zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 3-letnie dziecko pogryzione przez psa w Małopolsce. To wieczorem w Maszkienicach, powiecie brzeskim. Chłopiec z obrażeniami twarzy trafił do szpitala na pokładzie śmigłowca. Okoliczności zdarzenia ustalają teraz służby. Mężczyzna z amunicją zatrzymany na polu golfowym Donalda Trumpa. Według władz obserwował przygotowania służb bezpieczeństwa do wizyty Trumpa. Robił zdjęcia i nagrywał filmy. Jak się okazało, w kieszeni miał 16-nabojowy magazynek, a w jego samochodzie znaleziono broń palną. Podczas przeszukania jego domu znaleziono dużą liczbę broni i amunicji oraz notatniki zawierające, tu cytat, niepokojące zapiski. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Jonathan Milan odniósł drugie etapowe zwycięstwo w 83. edycji Tour de Pologne. Włochy wygrywające wczoraj w Szczecinie umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Dziś przed kolarzami trasa licząca ponad 190 km z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry.

0: Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
1: U nas w Polsce będzie sięgało aż do 80%, a zatem dosyć dużo. Ważne, żeby nigdy nie patrzeć bezpośrednio na słońce gołym okiem, ani przez żaden inny instrument optyczny. Najgorsze jest to, że z tego co wiem, nie mamy receptorów bólu w oku, więc my nawet nie wiemy, że nam coś złego się dzieje. Dlatego to jest tak niebezpieczne.
0: A w Polsce całkowite zaćmienie słońca będzie można obserwować dopiero w 2135 roku.
2: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
0: Przed nami słońce i żar lejący się z nieba, teraz 23 stopnie, w ciągu dnia w Krakowie nawet 39, biometr mamy niekorzystne.
2: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
3: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
4: Za 27 minut będzie godzina 7. Z wami od samego rana, czyli od jakichś 33 minut.
5: Dokładnie tak. A o czym myśli Tomek od samego rana?
4: Proszę o radach nadzorczych, o polityce, o takich różnych sprawach poważnych.
5: No dobrze, to teraz Apus Life is Life, a za chwilę Nils Sedaka w Radiu Plus.

0: Za 20 minut, 7 w Radiu Plus.
1: Tomek myśli od samego rana.
2: Prezydent Warszawy postanowił odpolitycznić rady nadzorcze w spółkach miejskich. Chodzi o to, żeby politycy w nich nie zasiadali, dlatego powiedział albo rada nadzorcza, albo legitymacja partyjna. No i teraz ci, którzy zostają w radach nadzorczych, będą odpolitycznieni, a tych, którzy zdecydują się na politykę, prezydent odradzi. Ja bym w ogóle odradził politykę, tylko się ludzie czepiają i patrzą na ręce. No ale pytanie, jak teraz patrzeć na ręce radom nadzorczym, czyli jak je nadzorować? Czy to teraz prezydenci i radni będą bezradni?

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a nektarynki kilogram jedynie 5,99. Zgadza się, nektarynki jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Don't Stop Me Now i Queen na antenie Radia Plus za 8 minut 7. Historia się nie zatrzymuje.
1: Nie, toczy się kołem, ale co się utoczyło jakiś czas temu, dowiemy się już za chwilę na antenie Radia Plus. Posłuchajmy.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 5 sierpnia 1461 roku urodził się Aleksander Jagiellończyk, król Polski i wielki książę litewski. Tego dnia w roku 1772 w Petersburgu Prusy, Austria i Rosja podpisały traktaty rozbiorowe. Tak formalnie rozpoczął się pierwszy rozbiór Polski, w którym Rzeczpospolita straciła 211 tysięcy kilometrów kwadratowych i 4,5 miliona mieszkańców. Tego dnia w roku 1858 zakończono kładzenie pierwszego kabla telegraficznego na dnie Atlantyku. To także dzień największego kościoła poświęconego Matce Jezusa w Wiecznym Mieście. W Bazylice Santa Maria Maggiore czci się Matkę Bożą Śnieżną. Według tradycji w roku 352 Maryja nakazała papieżowi budowę kościoła w miejscu, które sama wskaże. I 5 sierpnia, gdy żar lał się z nieba, wzgórze Eskwilińskie pokryło się śniegiem i właśnie tam zbudowano świątynię. Po Soborze Efeskim w roku 431 po Chrystusie papież Sykstus III rozbudował świątynię jako wotum za ogłoszenie dogmatu o Bożym Macierzyństwie Maryi. Od tamtej pory Bazylika Santa Maria Maggiore należy do najważniejszych miejsc pielgrzymkowych chrześcijaństwa. Dziś można modlić się tam przed słynną ikoną Maryi oraz przy fragmentach żłóbka betlejemskiego, a także przy grobie papieża Franciszka. Kardynał Bergoglio już kilka godzin po wyborze na stolicę Piotrową był w rzymskiej Bazylice Matki Bożej Większej, by modlić się przed obrazem Salus Populi Romani i powierzyć swój pontyfikat wspomożycielce ludu rzymskiego.

0: Za dwie minuty będzie godzina siódma, my cały czas z wami rozpoczynamy i przygotowujemy się do tego niezwykle upalnego dnia.
1: Co to będzie?
0: To chyba najgorętszy z tych ostatnich, nawet pobije rekord tego na początku sierpnia. Nie, teraz jest początek sierpnia, w połowie lipca były takie upały. Na naszym profilu facebookowym, no nam upał, nie upał, wszystko się z jedzeniem kojarzy.
1: Jajko piękne sadzone. Zdjęcie, musicie to zobaczyć.
0: No ale ja opowiem, jakby ktoś nie miał Facebooka. Jajko sadzone w postaci słońca wyłania się zza horyzontu. Piękny też widok na wodę jest tam. Mm-hmm.
1: No to co?
0: No zachęcamy. Jest tak czasem, że jak jest taki upał, to niektórzy smażyli jajka na jakimś parapecie czy na chodniku nawet.
1: Na asfalcie.
0: No.
1: Raz w życiu widziałem, ale komuś się po prostu, że tak powiem...
0: Jajko stukło?
1: Stukło i po prostu się zcięło, no jak nic. No dobrze, zaczynamy dzień z uśmiechem, no i zaczynamy też od wiadomości już za chwilę na antenie Radia Plus.

0: 15 osób zginęło, kilkadziesiąt jest rannych. Zmasowany rosyjski atak na Kijów. Został tymczasowo aresztowany Ukrainiec, który nożem ranił kobietę we Wrocławiu. Ograniczenia w schroniskach dla zwierząt to przez falę upałów. Jest siódma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragiczne doniesienia z Ukrainy, 15 osób nie żyje, ponad 50 zostało rannych w rosyjskim zmasowanym ataku. Ratownicy informują o 14 ofiarach w obwodzie kijowskim i o jednej w samym Kijowie. Rosjanie zaatakowali dronami i rakietami bloki mieszkalne i magazyny. Celem był też obwód charkowski, kilkanaście tysięcy mieszkańców pozostało bez prądu. Z kolei w Zaporożu zaatakowany został szpital dziecięcy. Byliśmy w małej sali operacyjnej. Przyjęliśmy dziecko z oddziału. Wszystko działo się bardzo szybko. Był moment strachu, ale zadziałaliśmy bardzo sprawnie i wspólnie opanowaliśmy sytuację. Relacjonuje jedna z pracownic szpitala. W wielu miejscach trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa. Jest tymczasowy areszt dla 18-letniego Ukraińca. To nożownik, który w sobotę ranił 30-letnią Polkę we Wrocławiu. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora.
1: Ta argumentacja, która legła w podstaw tego wniosku, zasługuje na uwzględnienie. Materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo dopuszczenia się przez pana podejrzanego tego przypisywanego mu czynu usiłowania zabójstwa. Także zachodzą szczególne przesłanki zastosowania tego najdalej idącego środka zapobiegawczego.
0: Powiedział nam Mateusz Kuciński z prokuratury rejonowej Wrocław Fabryczna. Obrońca Jakub Hindle dodaje, że decyzja będzie zaskarżona.
2: Jesteśmy na wczesnym etapie postępowania. Na tą chwilę klient jest tymczasowo aresztowany. Prawdopodobnie zostanie on zaskarżony.
0: Przypomnijmy, że kobieta została już wypisana ze szpitala. Kilkaset osób w samej Wielkopolsce chce dołączyć do Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Ten zapowiedział powstanie partii politycznej i organizację konwencji programowej. To po tym, jak Morawiecki i jego stronnicy utworzyli klub w Sejmie, a wcześniej zostali de facto wyrzuceni z Prawa i Sprawiedliwości. Co planuje były premier, o tym więcej nasz reporter Michał Rawa.
3: Mateusz Morawiecki zdradził, że do 15 października, a więc rocznicy wyborów parlamentarnych, chce założyć nową partię. Wtedy planuje też konwencję programową. Na razie ruszyła budowa struktur jego przyszłej partii. Według posła Rozwoju Plus Szymona Szynkowskiego-Welsenka zainteresowanie jest duże.
4: Mamy w tej chwili kilkaset osób, które zgłosiły się w Wielkopolsce. Weryfikujemy te osoby. Nie powinniśmy mieć żadnego problemu z budową struktur i osób chętnych do działania.
3: Jak dodaje, zainteresowani dołączeniem do Rozwoju Plus są też posłowie innych ugrupowań w Sejmie, ale do września, czyli końca sejmowych wakacji, nie należy spodziewać się ogłoszenia nowych transferów do klubu Mateusza Morawieckiego.
0: To był Michał Rawa, dziękujemy.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Schronisko w Zgierzu w Łódzkiem z powodu wysokich temperatur wstrzymało spacery swoich podopiecznych z wolontariuszami. Czworonogom można jednak pomóc inaczej. Z pracownikami schroniska rozmawiał nasz reporter Daniel Tekliński.
6: Jakie macie sposoby, żeby po prostu przetrwać?
7: Zapewniamy im to, żeby miały schłodzone boksy, tak? Agnieszka Kuster jest tym opiekunem zwierząt. Mamy podkręcane mgiełki, dostęp do wody regularnie uzupełniamy, zmieniamy, żeby ta woda była jak najchłodniejsza, żeby mogły się nawodnić właściwie.
6: Czy w jakiś sposób możemy pomóc schronisku?
7: Jakieś baseniki, maty chłodzące, jeśli ktoś by miał do oddania, też by się przydały, a najbardziej wstrzymać się spacerów i dać im jednak być w tym swoim chłodniejszym miejscu. Na ten moment, na te upały, taką pomocą niewidzialną, ale bardzo, bardzo potrzebną.
0: Gdy wysokie temperatury ustąpią, schronisko będzie zapraszać wolontariuszy na spacery od wtorku do niedzieli.

0: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
1: Wakacje w pełni i w końcu pogoda dopisuje. Bardzo dużo słońca, teraz w Krakowie 23 stopnie, biometr niekorzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
3: Otóż to wstrzymajmy się ze spacerami, przynajmniej na otwartym słońcu, no bo gdzie tam do cienia można się przejść.
4: Dobrze, damy radę. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z Nutą Nostalgii, a my mówimy dzień dobry, w środę 5 sierpnia, Kasia Kozimor.
3: Tomek Waloszczyk, zapraszam na poranek od godziny 9.

0: Tarczysta jest nielichy. Wziął traktor, pług i bronę. No i na północy Włoch, obok Werony, Marilyn Monroe zrobił na swoim polu. Wow. Tylko że to trzeba się wzbić w powietrze, żeby zobaczyć, że to jest taka Marilyn.
1: Może ktoś tam fruwał i mu podpowiadał. Skręć w lewo, skręć w lewo, a teraz w prawo i będzie Marilyn Monroe.
0: Dronem może ktoś latał i patrzył właśnie tutaj na jest. No, bardzo ładnie ta Marilyn wygląda. Bo on podobno wcześniej zrobił jeszcze Trumpa. A jeszcze krzyk ma Munka.
1: A, Munka.
0: No. Nie wiem, czy to na tym samym polu, czy to odrosło, czy jak, ale teraz jest Marilyn Monroe, zachwyca. Ja mam nadzieję, że gdzieś jest tam podejście do lądowania samolotów w pobliżu, żeby żeby byli widzowie, żeby mogli podziwiać.
1: No właśnie, bo tak z dołu to niewiele widać.
0: No to na pewno.
1: Otoczka niebieskie, proszę, proszę.
0: A to co, jeziorko tam jest, czy co?
1: Nie, może tam jakieś maki zasiało. Znaczy nie maki, nie, to chyba habry.
0: O, właśnie. Mhm. Marilyn Monroe na północy Włoch, w okolicach Werony. Jakby ktoś chciał podziwiać, to może pana rolnika tam zaczepić.
1: Dario Gambarin. Zapamiętajmy może to, wiesz.
0: Ale zaraz. Stworzy. Przecież przed nami żniwa i co to? Pójdzie wszystko na przemiał?
1: Pójdzie, odrośnie i znowu wsiądzie na ten traktor, kombajn i dalej tworzyć nowe dzieła. 13 minut po 7 w Radio Plus.
2: Reklama.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox.
5: Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
8: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
9: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Reklama.

0: 25 minut po godzinie 7 poranny program Radia Plus, kto rano wstaje. Jest podobno coś takiego jak fenomen parasola plażowego.
1: No.
0: No i taki biometeorolog postanowił się przyjrzeć bliżej temu zjawisku. To znaczy sprawdzić, czy rzeczywiście pod parasolem plażowym jest chłodniej.
1: Mhm.
0: Okazuje się,
1: cień
0: że
1: jest.
0: Jest cień i to jest bardzo ważne, bo taki parasol chroni nas przed promieniowaniem słonecznym i tymi szkodliwymi promieniowaniami, ale niestety, jak on tak zbadał, a dobrze badał, no to różnica jest jakiegoś jednego stopnia. To
1: no zawsze stopień,
0: jest,
1: no.
0: Nie parzy w skórę, ale ogólnie rzecz biorąc wcale nie jest dużo chłodniej.
1: A poza tym...
0: To nie drzewo, żeby rzucało cień taki, że jeszcze wiaterek powieje.
1: A właśnie, jak wiaterek powieje, to trzeba łapać za ten parasol, żeby nie odleciał, to się już robi goręcej.
0: No ale to akurat nie plażowy, bo ten to dobrze wbity jest.
1: No to zależy, no jak ktoś ze swoim przyjdzie, tam go lekko wkopie, to różnie bywa.
0: Różne są pomysły, są wiatraczki takie na baterie, są takie, że ściskasz i to się kręci. Mhm. Jest stary dobry ten, jak on tam wachlarz nazywa. I taki wachlarz to warto ze sobą mieć, bo to dużo miejsca nie zajmuje, a w razie czego, gdyby klimatyzacja w autobusie wysiadła albo coś, no to zawsze możemy sobie tutaj troszeczkę tego ruchu powietrza zrobić. I jeszcze...
1: I nadgarstek potrenujemy, trochę poćwiczymy,
0: tak.
1: No.
0: Luźna rączka musi być. A jeszcze zauważyłam, że miętuski fajnie odświeżają, jeśli już tak naprawdę nie mamy się czymś schłodzić.
1: Relacje odświeżają, jak poczęstujesz w autobusie tego obok.
0: Proszę, od razu uśmiech jest.
1: Parweźmy miętuska.
0: I wszystko gra. No to co, na dzisiejszy dzień się szykujemy, bo upały straszliwe przewidywane. 5 sierpnia w kalendarzu w Radiu Plus. Teraz Sher i Believe.

0: i szykujemy butelki.
1: Butelki szykujemy? Na najpierw wodę. Trzeba się najeść. Śniadanie jest dobre, może być lekkie, ale żeby coś zjeść. Bo nam się wszystko kojarzy z jedzeniem. Tak. Na naszym profilu facebookowym jajko sadzone zamiast słońca.
0: No dobrze, za chwilę na naszej antenie wiadomości. W skrócie, a ta butelka do zdobycia w pytaniu przed śniadaniem.
1: Ale jeszcze cytacik. Izabela napisała, pora śniadaniowa, ja już zaczynam, tosty już gotowe.
0: O, proszę. Let's go, girls.

0: Kraków. Jest w 7:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 16 dzieci trafiło w nocy do szpitali na Zamojszczyźnie. Ewakuowano uczestników obozu piłkarskiego w Kolonii Łaszczówce. Powód to najprawdopodobniej zatrucie pokarmowe.
1: Tomaszowska policja poinformowała o ewakuacji dzieci około północy. 16 osób wymagało hospitalizacji. W stanie stabilnym zostali przewiezieni do szpitali m.in. w Zamościu czy Biłgoraju. Pozostałych poddano obserwacji na miejscu. Służby podają, że prawdopodobną przyczyną złego samopoczucia uczestników obozu sportowego było zatrucie pokarmowe.
0: O czym informowała Monika Kowalewicz. Niemal cała Polska w alertach IMGW. Synoptycy wydali ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia. To w związku z upałem. Dziś w centrum i na południu kraju na termometrach możliwe nawet 38 kresek. Z kolei na zachodzie i północy trzeba dziś będzie uważać na gwałtowne burze. W Toskanii zatrzęsła się ziemia. Epicentrum znajdowało się w rejonie miasta Lucca na głębokości 8 km. W Pizie z niektórych biur i domów ludzie wybiegli na ulicę. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Nie było też zniszczeń.
2: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z Krakowa. Budynek już stoi, zamontowano okna. Budowa zakładu opiekuńczo-leczniczego Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Zatorze przekroczyła 0,5 metra. Pozostałe prace wykończeniowe wnętrz montowane

0: M Kraków oferuje więcej funkcji, m.in. usługi parkowania czy rozkłady jazdy.
1: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
0: Po tropikalnej nocy czas na tropikalne upały. W Krakowie teraz 23 stopnie, w ciągu dnia nawet 39, dużo słońca i bez opadów.
1: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
3: Musicie ją mieć. Profesjonalna butelka na wodę na takie upały przyda się szczególnie.
4: Takie upały, to każda butelka jest profesjonalna. No, dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
3: I Tomek Waloszczyk, ale ta jest jeszcze ładna, stylowa i od Radia Plus.
4: Niczego jej nie brakuje. Ma nam
3: wody, ale to już sobie sami nalejcie.
4: Sami. Krakowski Sprint, Radio Plus.

0: Co my wymienialiśmy? Wiatraki, wachlarze, miętówki, wszystko, żeby się schłodzić.
1: Tak, było.
0: Mam jeszcze jeden sposób wiadomości.
1: A przepraszam, jeszcze tylko powiem, bo ja to pierwszy raz widziałam. Taki bidon, że nie dość, że pijesz, to jeszcze możesz zrobić taką mgiełkę.
0: Co?
1: No mgiełkę sobie taką zrobić.
0: Dobra, w jedną stronę na lewo, że w drugą.
1: Jest, no naprawdę, świetnie. No.
0: Czego to ludzie nie wymyślą?
1: Taki spray od razu masz.
0: Ja widziałem czapeczki z wiatraszkami też.
1: A
0: Daszek
1: też
0: był i tam taki wiatraczek. No. Ale ja mam jeszcze jedną radę, polecajkę, wiadomości najświeższe.
1: Tak mówisz?
0: No, zwłaszcza z Nowej Zelandii. Wyobraź sobie, że spojrzałem na zdjęcie, od razu mi jest chłodniej. No po prostu śnieżyca.
1: No co? Ty?
0: Na Wyspie Południowej, bo Nowa Zelandia składa się z północnej i południowej.
1: I tam przypominamy, jest zima teraz.
0: Ale czy aż taka? To mieszkańcy to nie pamiętają, żeby coś takiego się wydarzyło. Sparaliżowało kilka metrów śniegu, poodwoływane zajęcia w szkołach, przedszkolach.
1: No masz i bałwana można, tylko że nie wiem, czy oni potrafią.
0: Da, to się nauczą. Marchewkę pewnie mają. Nie wiem, czy węgiel mają. Żeby oczka zrobić. W każdym razie,
1: historia, no
0: paraliż zupełny, jak ja spojrzę na takie śnieżne, no w ogóle egzotyczne wakacje, by ktoś nagle w te upały pojechał do Nowej Zelandii.
1: Ale nie wiem, czy zdążę, bo tutaj słyszę, że zimowa aura ma utrzymać się jeszcze przez dwa dni.
0: A no tak,
1: a
0: poza
1: leci
0: tym,
1: przecież długo.
0: No, jeszcze tam promy nie kursują. Teraz, żeby się dostać pewnie jakoś. No dobrze.
1: Od razu mi się lepiej zrobiło, wiesz?
0: Ale nie, jak spojrzy człowiek na takie zdjęcia, albo sobie własne wyjmie z jakichś wakacji, też
1: tak.
0: Ferii zimowych
1: to
0: ze śniegiem,
1: to
0: od razu się robi chłodniej. Aż musiałem sobie kawę zaparzyć do tego zdjęcia.
1: Koniecznie, ja zaraz herbatę gorącą zrobię. Za chwilę na naszej antenie szejkińscy.
0: Podobno chłodzi. W wielu kulturach się pije gorącą herbatę.
1: Jest, jak się pocisz, to się schładzasz. No dobra, szejkińscy za chwilę, a potem Kylie Minogue.
2: Reklama. Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
3: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
2: Reklama.

0: Kylie Minogue w Radio Plus. Za 6 minut będzie godzina 8.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: No nie może być inaczej, upalne pytanie przed śniadaniem i pytanie brzmi tak, czy to jest dzień jak co dzień, jak 4 sierpnia, 1 sierpnia albo 5 sierpnia w ubiegłych latach?
0: A może wzięliście sobie do serca alerty i ostrzeżenia i wzięliście sobie na dzisiaj dzień wolny?
2: Alert
0: i pod gruszą,
2: tak
0: na
2: jest.
0: Hamaku.
2: Alert RCB, przypominamy ten skrót, raczej ciężko będzie, bo dzisiaj upały straszne. Właśnie, czy na przykład wzięliście wolne w pracy, albo doładowaliście się wodą jakąś, napojami,
0: tak.
2: Jak? Albo czapkę kupiliście?
0: A może wręcz przeciwnie, u was w biurze jest klimatyzacja i wzięliście nadgodziny, żeby ten czas spędzić właśnie w chłodnym
2: to
0: miejscu.
2: Tak, to na pewno. Za 6 minut 8 czekamy na SMS-y 691-141-141. My mamy przed godzinę, bo to zanim wy zaczniecie tam się rozkręcać, to my już was budzimy.
0: No dobrze, to teraz blackout jeszcze przed godziną 8 z piosenką Kiedy byłem małym chłopcem.

0: Breakout, kiedy byłem małym chłopcem w Radiu Plus. Za 2 minuty będzie godzina 8.
1: No co za ham.
0: Szynka znaczy się, mów po polsku.
1: Tak, no ale jest na puszce ham napisane.
0: No Piotr
1: napisał do tego jajka, proponuje szynkę konserwową. Mm-hmm. A czemu akurat konserwową? Dobrze, posłuchamy i tak, bo jajko osadzone na naszym profilu facebookowym. Ja co napisał z kolei rano osadzone, po południu omlet, wieczorem usmażona skóra. Upalny jadłospis. Wczoraj u nas w Krakowie było 38, dzisiaj ma być jeszcze więcej.
0: Oj, oj, oj.
1: Zrobię zdjęcie i skanę ekranu na dowód.
0: Czekamy na dowód.
1: Chyba, że mi białko zetnie. Nie, nie, nie. A, i jeszcze 26. rocznica ślubu dzisiaj.
0: A, to proszę pana, będzie gorąco.
1: Samych najgorętszych uczuć i odczuć.
0: Jak najbardziej.
1: W małżeństwie
0: tutaj
1: dalszym.
0: Niczego nie gasimy. Hmm? Za chwilę w Radiu Plus najnowsze wiadomości.
2: Reklama.
3: Pamiętasz Rabkoland?
4: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce-Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
3: To musimy jechać znowu. Rabkoland to teraz kraina Kruca Bomby i Owieczek Irenek.
5: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
4: To jakbyś nie był tam wcale.
3: Hurra! Jedziemy do Rabkolandu.
6: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapuchlap. Cicho, owieczki, goście idą.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

0: Plus Kraków. Na południowym wschodzie nawet 40 stopni, powrót ekstremalnych upałów. MSZ potwierdza, polski wolontariusz zginął na Ukrainie. Błysk może być widoczny z ziemi, za kilkadziesiąt minut w księżyc uderzy fragment rakiety. Minęła ósma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Minimum 30 stopni to nad morzem, a na południowym wschodzie ma być dziś nawet 40. Pogoda na prostej drodze, by znów ustanowić kolejny już tego lata rekord temperatury w Polsce. Cała Polska jest objęta alertami przed upałami. Dodatkowo północny zachód, zachód i południe kraju z ryzykiem intensywnych burz. Na pogodowych mapach dominuje kolor pomarańczowy i czerwony. To ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia.
1: Temperatura maksymalna od 30 stopni na krańcach północnych, około 36 w centrum, na południu, południowym wschodzie 38-39, ale lokalnie temperatura może nawet się zbliżyć do około 40 stopni.
0: Mówi Przemysław Makarewicz z IMGW. A jak radzimy sobie z tak ekstremalnymi upałami?
2: Zimne napoje.
3: Trzeba się bardzo dużo nawadniać.
4: Najlepiej to w cieniu i żeby były te, wie pani, kurtyny wodne.
5: I woda naturalna, bez smaku. Może być gazowana, może być mineralizowana. Może lniane sukienki.
0: A po upałach przyjdą burze. Oddech od tych ekstremalnych temperatur poczujemy w okolicach weekendu. Polski wolontariusz zginął na Ukrainie. Tragiczne informacje przekazało nasze MSZ. Więcej o tym Michał Skolimowski. Co dokładnie się wydarzyło?
6: MSZ nie informuje o szczegółach. Przekazano jedynie, że wolontariusz zginął w wyniku rosyjskich działań zbrojnych. Resort i nasza placówka na Ukrainie deklarują gotowość do udzielenia rodzinie wsparcia konsularnego. Jest też prośba o uszanowanie prywatności bliskich wolontariusza. Pierwsze informacje o jego śmierci pojawiły się 30 lipca w mediach społecznościowych, dokładnie na profilu grupy Razem dla Ukrainy, której był administratorem. Wyjaśniono, że kilka dni wcześniej zginął w ataku rosyjskiego drona w Charkowie. Z jego profilu w mediach społecznościowych wynika, że często jeździł na wschód z pomocą humanitarną dla mieszkańców terenów w pobliżu linii frontu.
0: To był Michał Skolimowski. Prezydent pod ostrzałem rządzących po ułaskawieniu Starucha. Piotr Staruchowicz, lider kibiców Legii Warszawa, był ukarany przez sąd 2-letnim zakazem stadionowym. Decyzję Karola Nawrockiego w tej sprawie krytykuje rzecznik rządu Adam Szłapka. Zaznacza jednak, że nie jest tym ruchem zaskoczony.
7: Znając historię też powiązania z ruchem kibicowskim pana prezydenta, wcale mnie nie dziwi, że taką decyzję podjął, ale myślę, że wszyscy mogą ocenić, jak pan prezydent korzysta z tych swoich prerogatyw. Moim zdaniem jest to absurdalne, ale widać wyraźnie, że bardzo silny emocjonalny związek z panem Staruchem pan prezydent ma.
0: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz na krytykę w tej sprawie odpowiada krótko.
8: Trudno czynić zarzut panu prezydentowi z tego, że podejmuje decyzję w oparciu o przepisy polskiej konstytucji. Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
0: Poza Staruchem prezydent ułaskawił też działacza opozycji w czasach PRL-u Adama Borowskiego, który został skazany za zniesławienie Romana Giertycha, a także Piotra Pytla, skazanego 20 lat temu w Niemczech na dożywocie za zabójstwo, którego według polskiej prokuratury nie popełnił.
9: Wiadomości Radia Plus.
0: Za kilkadziesiąt minut w księżyc uderzy fragment rakiety. Waży 4 tony i po półtora roku dryfowania w kosmosie ma uderzyć w srebrny glob z prędkością ponad 8,5 tysiąca kilometrów na godzinę. To element rakiety Falcon 9.
10: Mówimy o bardzo gigantycznym uderzeniu. Bo to jest rakieta, która ma, czy fragment rakiety, która ma 4 tony, wysokość 5-blokowego bloku. Będzie pędziła z prędkością 7 razy większą niż prędkość dźwięku. I całość to stworzy krater na Księżycu, który szacowany jest na wielkość 20 metrów.
0: Mówi Bogna Pazderska z Centrum Hevelianum w Gdańsku. Fragment rakiety ma uderzyć w Księżyc dokładnie o 8.35.
11: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
12: Wakacje w pełni i w końcu pogoda dopisuje. Bardzo dużo słońca, teraz w Krakowie 23 stopnie, biometr niekorzystny.
11: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
9: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
13: Jesteśmy od rana i cieszymy się, że jeszcze tych upałów nie ma. Chociaż powiem ci szczerze, że ja to lubię, wysokie temperatury.
14: Ja też w sumie nie mam nic przeciwko, wolę jak jest za gorąco niż jak jest za zimno.
2: Ale trochę mnie martwi to, że ten Falcon tam uderzy. Ten księżyc taki piękny i to będzie miał nowy krater.
13: Przecież on już dużo ma tych dziur.
2: No tak, ale to jedno dodatkowo wcale nie sprawi, że będzie piękniejszy. No dobrze, Albano, Romina Power, już teraz ci Sara, Boys Town Gang. Za chwilę potem rozstrzygnięcie pytania przed śniadaniem. To co? Nucimy wspólnie.

0: 14 minut po 8 w Radio Plus.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: A po drugiej stronie słuchawki Kamil, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie Państwa prowadzących, jak i słuchaczy.
2: Ostatni dzień urlopu, to co to znaczy, że nie śpimy o 8? Nie orcypiamy?
3: A powiem Panu akurat, szczerze mówiąc, akurat musiałem dziecko zabrać z małżonką akurat do tego na zajęcia logopedyczne. No i chyba już się przyzwyczajam, żeby wstawać szybciej.
0: No dobrze, jak było?
2: Na urlopie.
0: Na urlopie, tak.
3: Jak było na urlopie? No. Bardzo, bardzo sympatycznie akurat. Ja pochodzę, co prawda, z Kętrzyna, czyli te tereny gdzieś Gierłosz, Kwatera Hitlera, Święta Lipka, także tam spędzałem. Polecam wszystkim, szczególnie, że mnie te wakacje nic nie kosztowały, bo byłem akurat u rodziców. Także rodzice płacili nawet za paliwo.
0: Proszę, na bogato było.
2: Karmili i zapewniali rozrywki pewnie. No dobrze, a pytamy o dzisiejszą pogodę i środę i ten dzień. Napisali, że będziesz biegać między sklepami, które mają klimatyzację. To właśnie z tego powodu, żeby się schłodzić?
3: Tak, jak najbardziej.
2: To, akurat co zaoszczędziłeś u rodziców, to wydasz w tych sklepach.
3: To wydam w tych sklepach. Ja myślę, że chyba tak pojedynczo będę. Gdzieś tutaj jakieś mleczko kupię, tak do drugiego
0: podskoczę. To jest bardzo dobra strategia.
3: Bardzo dobra strategia.
2: A poza tym...
3: W międzyczasie...
2: Tak?
3: Tak. Tak, nie chciałem przeszkadzać.
2: I napisałeś, że będziesz zraszać się wodą po butelce od czyszczenia tapicerki. Gdzie w życiu? To my wysyłamy taką profesjonalną do picia. Znaczy do nawadniania się butelkę.
0: A spryskuj się czym chcesz. Dobrze.
3: Oczywiście.
0: Miłego dnia ci dzisiaj życzymy, zresztą całego tygodnia również. Pozdrów rodzinkę i do usłyszenia następnym razem.
3: Do usłyszenia, dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy.
3: Pozdrawiam
0: również.
3: Pozdrawiam was serdecznie.
0: Dziękujemy. 16 minut po godzinie 8, za chwilę w Radio Plus Bad Boys Blue.
1: Reklama.
4: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
5: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
4: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
5: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570-750-570. KGMWęgiel.pl.
6: Festiwal Gospelowe Lato w Bochni. 4 dni, 4 koncerty. 6 sierpnia, godzina 19. Koncert zespołu The Eccentricity w kinie Regis. 7 sierpnia, godzina 20. Koncert uwielbieniowy w hali sportowej, ulica Windakiewicza 23. 8 sierpnia, godzina 19. Koncert Gospel Jazz w tęży solankowej. 9 sierpnia, niezwykły koncert finałowy festiwalu. Ponad 100-osobowy chór, świetni muzycy i soliści. Niezwykła atmosfera. Wstęp wolny. Zapraszają organizatorzy. Stowarzyszenie Gospel nad Drawą i Powiat Bocheński. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
7: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Reklama.

0: Bum-bum.
1: Bum-bum.
2: Nie wiem, bum-bum, tylko Lumpur.
0: Lumpur.
2: Kuala Lumpur. Tak, daleko
0: Pedro
2: się teraz...
0: Stauer, Kuala Lumpur.
2: Daleko się teraz wybieramy. Otóż powstał taki ranking miejsc do... najlepszych miejsc do pracowania zdalnego.
0: Do pracowania zdalnego.
2: Tak, czyli jak ktoś nie chce siedzieć w biurze, zresztą szef pozwala i w ogóle nie musisz być nawet w okolicy, w kraju nawet, możesz sobie gdzieś na drugi koniec świata pojechać, to ci, którzy chcą gdzieś zmienić zupełnie otoczenie, powinni pojechać do Malezji, ponieważ tam jest bardzo dobre łącze internetowe, w ogóle z internetem świat jest połączony. No, jest tania kuchnia, fajna i tak dalej. I są dwie możliwości. Albo Kuala Lumpur, czyli właśnie stolica, jeżeli ktoś chce być w centrum wydarzeń, albo tam jest gdzieś tam jakiś nad morzem, tak? Wyspa jakaś. W każdym razie tam może też się udać i też tam dobrze może stamtąd pracować. Rano plaża, po południu firma, albo odwrotnie. I pracujesz sobie, szef wie, że jesteś w pracy, co?
0: No, w nocy pracujesz, w dzień siedzisz na plaży.
2: Aha, bo to różnica czasu.
0: Także jest...
2: No tak, w nocy pracujesz, to w dzień to raczej śpisz na tej plaży chyba.
0: A co tam przeszkadza? Się obudzisz, popływasz i wracasz.
2: Malezja wygrywa w kilku kategoriach. Dostęp do nowoczesnych usług, wielkomiejskie tempo, centra biznesowe, sieć gastronomiczna, wszystko to w jednym.
0: O. Pamiętajcie tylko, że bardzo wilgotno i trochę daleko, więc...
2: Do rodziny daleko. To
0: są plusy i minusy.
2: Lepiej zostać u siebie w domu, jak ktoś na zdalnym pracuje.
0: No właśnie. A my lecimy dalej, bo to poranek z Radiem Plus. Dzisiaj bardzo zresztą upalny. A czy będzie wilgotny, no to sprawdzimy. Już za chwilę wiadomości na antenie naszego radia.

0: Kraków. Jest 8:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ma usłyszeć zarzuty. Chodzi o matkę dziecka, które w styczniu zmarło w wyziębionym mieszkaniu w kamienicy w Radomiu. Kobieta po tragedii wyjechała z miasta i nie wiadomo, gdzie się znajduje. Grozi jej 5 lat więzienia. Na polskich drogach jest bezpieczniej. W pierwszym półroczu tego roku odnotowano najmniej wypadków w historii. Policja zarejestrowała 9135 takich zdarzeń.
1: To jest o 247 mniej niż w roku ubiegłym, a więc mówimy o spadku o ponad 2,5%. Również mniejsza liczba dotyczy ofiar śmiertelnych. Tu spadek jest prawie 8%.
0: Mówi Mariusz Kurczyk z Komendy Głównej Policji. Do poprawy bezpieczeństwa przyczyniło się zaostrzenie przepisów. Wprowadzono m.in. możliwość konfiskaty pojazdu pijanemu kierowcę. Jeszcze Warszawa. Zamknięto kąpielisko nad Jeziorkiem Czerniakowskim. Powodem sinice. Służby zaapelowały o przestrzeganie zakazu kąpieli. Będzie obowiązywał do odwołania.
2: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z Krakowa. Na kogo chcieliby postawić mieszkańcy Krakowa? 27 września odbędą się wybory na prezydenta miasta. To po referendum odwoławczym. Na liście znajduje się już 17 nazwisk. Oto na kogo chcieliby zagłosować mieszkańcy, pytała nasza reporterka.
3: Rafał Komarewicz, chyba że pan Gibała zdecyduje się kandydować, to myślę, że ma mój głos.
4: Powiedziałem, że tutaj u nas, w naszym regionie, w Bronowicach, widnieje bardzo mocna kandydatura pana Bochenczaka.
5: Z całą pewnością jestem bliżej Platformy.
6: Tak? Mam przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości.
7: Na pewno nie będę głosował na żadnego partyjnego działacza, chociaż sam głosowałem za PiS-em. Dam pierwszy raz szansę panu Gibale.
2: Kandydatura Łukasza Gibały nie jest jeszcze oficjalna. Sztab podkreśla, że decyzję ogłosi w tym tygodniu.
8: To są wiadomości Radia Plus.
2: Kraków zmaga się z falą upałów. Cały czas można korzystać z kurtyn wodnych, żeby się ochłodzić. Te są dostępne na rynku głównym, na małym rynku, na rynku podgórskim i na Zakrzówku. Wodociągi ustawiły beczkowozy z wodą pitną w sąsiedztwie Barbakanu i Smoka Wawelskiego pod Wawelem. A my sprawdzamy, co dziś w prognozach pogody.
9: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów. Ulipy.com.pl.
2: A w Krakowie 24 stopnie, bardzo dużo słońca i tak będzie przez cały dzień, po południu nawet 39 stopni na termometrach.
9: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów. Ulipy.com.pl.
10: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
11: Dzień dobry, 27 minut pozostało do godziny 9.
12: Dobry, za chwilę Pet Shop Boys, syn, teraz Halina Frąckowiak i Mały Elf, a my z wami do 9, Kasia Kozimor.
11: Tomek Waloszczyk.
12: Uff, jak gorąco.

0: Ja nie wiem, czy ty pamiętasz, ale wiesz, były takie czasy, że nie było Facebooka.
1: Ja pamiętam. Mhm. Dołączyłem dosyć późno, dlatego pamiętam.
0: Ja bardzo późno, ale dołączyłem.
1: No, jesteśmy.
0: W każdym razie, jak nie było tego Facebooka, to ludzie no, chcieli się zapoznawać jakoś z innymi ludźmi w zagranicy.
1: Nasza klasa była.
0: Ale to
1: nasza,
0: przed...
1: to nie za granicą.
0: O latach 50. mówię. Czasem się listy pisało, moja mama chyba zapoznała w ten sposób kilka osób, gdzieś tam jakiegoś Francuza, jakiejś Węgierki i tak dalej. I tak się pisało potem. Na tych Węgrzech to nawet raz byliśmy nad Balatonem. Dobra, nieważne, nie o tym chciałam mówić. A pewna kucharka z Koblencji, ona pływała na takim statku na trasie Koblencja-Moguncja i w latach 50. cyk, napisała historię taką, że chciałaby poznać kogoś, wsadziła do butelki i bum, do wody.
1: No nie, ale poczekaj, jak ktoś chce kogoś poznać, to chce raczej szybko poznać, a z tą butelką to różne rzeczy mogą się dziać.
0: I ta butelka właśnie została znaleziona.
1: Wypłynęła.
0: Pani ma 90 lat już. Po 76 latach, jak dobrze pamiętam, tak, znaleziono tą butelkę.
1: Mm-hmm. I znalazł tu jakiś wybraniec serca?
0: No nie wiem właśnie, ale podobno urzędnicy bardzo dużo sobie trudu zadali, żeby panią odnaleźć. Mm-hmm. Udało się w końcu, butelka trafi do muzeum, a pani wpisała się do Złotej Księgi Mieszkańców.
1: Cudownie.
0: Wszystko ładnie się zakończyło. Ale ona chciała jednak pisać z jakimś Francuzem, podobno, bo to tam bardziej po francusku to było i do Francuzów adresowane.
1: To do francuskiego muzeum poprosimy.
0: Trzeba panią przycisnąć, teraz zapytać, czy w końcu poznała tego Francuza, czy też nie.
1: A może już teraz nie chce nikogo poznać?
0: Nie, ona w ogóle jest... napisała, że trochę późno to wszystko zadziałało.
1: No tak, ale to, bo taką metodę wybrała, no to co?
0: Nie było innej lepszej w tamtych czasach. Za 18 minut 9 w Radio Plus już za chwilę Roxette, Fading Like a Flower, będzie też Boniem i Daddy Cool.
2: Reklama.
3: Malinowscy znaleźli się w opałach.
4: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał. Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce to wóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570-750-570. KGMWęgiel.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.

0: Lato w pełni, więc korzystajmy z lata. Teresa do nas pisze, nie narzekajmy.
1: Nie, my nie narzekamy, my tylko się po prostu mocno przygotowujemy.
0: Przed słońcem i upałami można się ukryć, pisze Teresa. To będzie wspaniały dzień mimo upału, jeśli go sobie dobrze zorganizujemy.
1: Jakieś konkrety?
0: Nie ma. Nie ma. To trzeba samemu. Każdy wie najlepiej, co gdzie się schronić i jak spędzić czas.
1: No dobrze, mam nadzieję, że znajdziemy dzisiaj odrobinę cienia, odrobinę chłodu i odrobinę radości w ciągu dzisiejszego całego dnia.
0: I że dużo wody znajdziemy. Jeżeli nie do takiej, do której można wskoczyć, to przynajmniej taką, którą można w siebie wlać, a nawet trzeba.
1: No i ten spryskiwacz też nie jest złym pomysłem w domu, taką giełkę sobie rozproszyć nad głową. Tylko proszę całego mieszkania nie zachować.
0: Nie, żeby nie było tak zamglone, żebyśmy nie trafili do wyjścia później.
1: No dokładnie tak. To co, dziękujemy za dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Plus.
0: Zapraszamy jutro, będzie chłodniej, ale równie gorąco, jeśli chodzi o nasze przywitanie i przeboje z nutą nostalgii.
1: Nie może być inaczej. A za chwilę wiadomości, potem Agnieszka Morawska.

0: Radio Plus Kraków.
1: Karambol w Krakowie, są utrudnienia na trasie S7. Uruchomiono nadzwyczajny mechanizm. Upały uderzają w polską energetykę. Wygrali Ligę Narodów i utknęli w Chinach. Siatkarze wylądowali już w Warszawie. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Karambol na S7 w Krakowie. Między węzłami Kraków Przewóz i Kraków Nowa Huta zderzyły się 4 osobówki i ciężarówka. Zablokowana jest trasa w stronę Nowej Huty. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. Upały uderzają w polską energetykę. Elektrownie Kozienice i Połaniec ograniczyły pracę. W każdej z nich wyłączono po 3 bloki. Wszystko przez niski stan wody w Wiśle, która jest wykorzystywana do ich chłodzenia. Spółki z grupy Enea na bieżąco monitorują sytuację i informują przedstawiciele firmy. Nie ma informacji o zagrożeniu dla dostaw energii. Nastroje tonuje też rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Jeśli chodzi o wydolność polskiego systemu energetycznego, to myślę, że możemy być spokojni. W Polsce, także dzięki bardzo dużym inwestycjom w odnawialne źródła energii, polski system energetyczny jest coraz bardziej zdywersyfikowany, w związku z tym jest bezpieczniejszy.
1: Reagują też polskie sieci elektroenergetyczne. Wprowadziły okres przywołania na rynku mocy. Sprawne elektrownie zwiększają produkcję, zastępując te jednostki, które mają problemy, na przykład przez ekstremalną pogodę. Jest tymczasowy areszt dla 19-latka z wielkopolskiej Trzcianki. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo ojca i próbę zabójstwa policjanta podczas sobotniej interwencji. Ciało znaleziono przed budynkiem, a sprawca zaatakował też interweniujących funkcjonariuszy.
3: Podejrzany został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Prokurator powoła w tej sprawie biegłych lekarzy psychiatrów, którzy ocenią, czy podejrzany w chwili czynu był poczytalny.
1: Powiedział nam rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak. Michałowi H. grozi dożywocie. Kolejny incydent nad Bałtykiem. Nasze myśliwce znów w akcji. Przechwycono samolot rozpoznawczy Federacji Rosyjskiej, przekazał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Doszło do przekroczenia polskiej przestrzeni powietrznej?
4: Nie ma takich informacji. Do incydentu doszło około 60 km na zachód od Koszalina w przestrzeni międzynarodowej. Ju-20 został przechwycony przez dyżurną parę naszych myśliwców. Minister obrony zaznacza, że to kolejna rosyjska prowokacja w pobliżu granic państw NATO, sprawdzająca czujność i gotowość systemów obrony sojuszu. Faktycznie Rosjanie od kilku tygodni wysyłają do akcji albo swoje myśliwce, albo samoloty rozpoznawcze, które nie mają planu lotów i mają wyłączone transpondery. Maszyny zazwyczaj są przechwytywane kilkadziesiąt kilometrów od granicy.
1: To był Michał Skolimowski, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Złoci medaliści Ligi Narodów wylądowali w Warszawie. Polscy siatkarze spóźnili się najpierw na samolot i wrócili do kraju z dobowym opóźnieniem. O emocjach podczas finału siatkarskiej Ligi Narodów i wyzwaniach, które przed nimi, opowiedzieli krótko po lądowaniu na Okęciu. Z zawodnikami spotkał się nasz reporter Mateusz Chłystun.
5: Finałowy mecz, jakie to były emocje?
6: Jestem dumny z tego, jak ta grupa wytrzymała, jak my to wszystko przetrwaliśmy, bo w tej fazie interkontynentalnej, szczególnie w tych meczach, w których ja grałem, nikt nas tak do końca nie sprawdził do końca, tak na poważnie, bo ten chociażby ostatni turniej w Stanach, tak naprawdę wygrywaliśmy pewnie te wszystkie spotkania i nie mieliśmy noża na gardle. Tutaj pierwszy mecz z Ukrainą, były trochę problemy, natomiast ten mecz z USA, no to już w ogóle. Było ciężko, przeciwnik grał po prostu świetnie.
5: Liga Narodów jako takie przygotowanie do europejskich pucharów?
7: I zrobimy wszystko, aby wywalczyć kwalifikację olimpijską, ale to na pewno nie będzie łatwe zadanie, bo chociażby ta właśnie edycja Ligi Narodów pokazała, że te teoretycznie słabsze reprezentacje ze starego kontynentu naprawdę prezentują się bardzo dobrze, a niektóre gdzieś też występowały w finałowej fazie Ligi Narodów.
1: Mówili naszemu reporterowi libero polskiej reprezentacji Jakub Popiwczak i przyjmujący Kamil Semeniuk. Przypomnijmy, w finale Polacy pokonali USA 3-2.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
8: 4:04, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Animals i House of the Rising Sun na początek tej godziny.

0: Można się było rozmarzyć. Caribbean Blue i Enya w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. Można sobie wyobrazić taką plażę, piaseczek, taki przepiękny, biały niemal, do tego błękit nieba, lekki szum fal. No i tak się robi od razu pięknie. Chyba, że jesteśmy nad Bałtykiem, też pięknie, ale zazwyczaj na tych głównych plażach gwarno i to też ma swój urok. Tak czy owak, dzisiaj w taką pogodę jak dziś najlepiej spędzić ten czas właśnie nad wodą, nad morzem. Na przykład, bo tam troszeczkę chłodniej. 691-141-141, SMS-owy numer dla Was w każdej sprawie, a dzisiaj środa, więc za chwilę zapytam, co mi w duszy gra.
1: Radio Plus. Reklama.
2: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
3: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
4: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
3: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
4: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
5: Festiwal Gospelowe Lato w Bochni. 4 dni, 4 koncerty. 6 sierpnia, godzina 19. Koncert zespołu The Eccentricity w kinie Regis. 7 sierpnia, godzina 20. Koncert uwielbieniowy w hali sportowej, ulica Windakiewicza 23. 8 sierpnia, godzina 19. Koncert Gospel Jazz w tężnej salankowej. 9 sierpnia, niezwykły koncert finałowy festiwalu. Ponad 100-osobowy chór, świetni muzycy i soliści. Niezwykła atmosfera. Wstęp wolny. Zapraszają organizatorzy. Stowarzyszenie Gospel nad Rabą i Powiat Bocheński. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
1: Reklama.

If I Was i Meet You w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 27 minut pozostało do 10. Środa, więc pytam, co mi w duszę gra i zasady na początek. Do 10.30 trzy podpowiedzi, a waszym zadaniem jest odgadnąć hasło, a także napisać jedno lub dwa zdania, z czym wam to hasło się kojarzy. I tutaj to jest właśnie ważne, że nie ma zasady, kto pierwszy, ten lepszy. Chociaż, jeśli okaże się, że kilka podpowiedzi będzie dla nas tak samo interesujących, to wtedy zdecyduje kolejność zgłoszeń. A SMS-y wysyłamy pod 691-141-141 do zdobycia torba Co mi w duszy gra. I do tej torby jeszcze dorzucę książkę dzisiaj. Książkę, której tytuł będzie związany z hasłem, a także tematyka tej książki. Dobrze, czas na pierwszą podpowiedź. Hasło składa się z jednego słowa.

0: The Way You Make Me Feel i Michael Jackson, lato z nutą nostalgii w Radiu Plus. 17 minut do 10, pora na drugą podpowiedź do zagadki, co mi w duszy gra. I wrócę na chwilę do szlaku tajemniczych podziemi. Przypomnę też, że konkurs na zdobywcę szlaku pod naszym patronatem trwa, a w jednej z atrakcji leżącej na szlaku, dokładniej w jaskini Radochowskiej, przy odrobinie szczęścia można go zaobserwować. A kogo? O to pytam właśnie. Hasło składa się z jednego słowa, a oprócz hasła liczy się także jedno, dwa zdania, które Wam się z tym hasłem kojarzą. Numer SMS-owy 691-141-141. Jeszcze jedna podpowiedź będzie po 10. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Gratis paki Waldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Tylko w środę mleko łaciate UHT. 3,2% litr. Teraz w gratis pakach. 6 plus 6 gratis. A Wedel delicje szampańskie. 294 gramy. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Malinowscy znaleźli się w opałach.
6: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
7: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce to wóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570-750-570. KGMWęgiel.pl.
8: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
9: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
8: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
9: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
1: Reklama.

Skaldowie, nie domykajmy drzwi na koniec dziewiątej. Drzwi nie domykajmy, bo może lekki przeciąg się zrobi i wtedy jakieś powietrze lżejsze do naszego domu wtargnie. 3 minuty do 10:00, tak jak mówiłam, za chwilę wiadomości w Radiu Plus.

0: Radio Plus Kraków.
1: Kolejny atak Rosjan na Kijów, są zabici i ranni. Wypadek busa i ciężarówki w Łódzkiem, utrudnienia dla kierowców. Powiemy też o rodzinnej pielgrzymce z Lublina na Jasną Górę. Minęła 10:00, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragiczny bilans i ogromne zniszczenia. Kijów dochodzi do siebie po nocnym ostrzale. 17 osób nie żyje, ponad 40 zostało rannych. Rosjanie zniszczyli jeden z największych hubów logistycznych, ukraińskich sklepów internetowych oraz poczty. Część osób zginęła na stacji kolejowej. Z powodu opóźnienia pociągu zostali na peronie podczas ataku, mówi szef lokalnej administracji Witalij Bigun.
2: Z powodu ataku pociąg miał opóźnienie, a czekało na niego sporo ludzi. Zginęło tam 8 osób. Uszkodzonych zostało również wiele budynków mieszkalnych. Ustalamy skalę zniszczeń. Na miejscu wciąż pracują zespoły ratunkowe. To był już drugi zmasowany ostrzał Kijowa w tym miesiącu. Łącznie tej nocy Rosjanie wystrzelili prawie 30 rakiet i ponad 100 dronów. Żadnego z pocisków nie udało się zestrzelić.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wypadek busa i ciężarówki w Łódzkiem. Trasa numer 91 pomiędzy Łodzią a Łęczycą jest zablokowana na wysokości Dzierżbiętowa. Dwie osoby zostały ranne. Jednego z poszkodowanych do szpitala zabrał śmigłowiec LPR. Policja kieruje tam na objazdę. Rząd ma plan, jak zaostrzyć przepisy wobec kierowców, którzy łamią sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Kara więzienia zamiast grzywny ma zwiększyć skuteczność przepisów i zapewnić realne konsekwencje sprawcom przestępstw drogowych. Krzysztof Płowecki.
3: Jak powiedziała mi rzeczniczka Ministerstwa Sprawiedliwości Dominika Ziętara, nowe przepisy będą dotyczyć przede wszystkim kierowców prowadzących po alkoholu lub narkotykach oraz tych, którzy mimo sądowego zakazu nadal wsiadają za kierownicę.
4: Sąd co do zasady będzie wymierzał karę więzienia, a nie karę grzywny czy ograniczenia wolności. Jak ma to miejsce obecnie?
3: Projekt zakłada także, że warunkowe umorzenie postępowania nie będzie już możliwe. Z kolei zawieszenie wykonywania kary sąd będzie mógł zastosować tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
4: O tym, czy taki przypadek zachodzi, decyduje sąd na podstawie okoliczności konkretnej sprawy.
3: Nowością będzie także wykroczenie polegające na nieprzestrzeganiu przepisów na drogach dla rowerów, chodnikach i innych miejscach przeznaczonych dla pieszych oraz rowerzystów. Ta zmiana będzie dotyczyła przede wszystkim użytkowników hulajnóg, rowerów elektrycznych czy motorowerów.
1: Krzysztof Płowecki, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na koniec rodzinne pielgrzymowanie. Pani Asia prowadzi przyczepkę rowerową, a w środku część bagażu i jej dzieci, 9-letnia Marysia oraz 11-letni Jantek. To pielgrzymka z Lublina na Jasną Górę. Pomaga dobre przygotowanie i modlitwa, mówi pani Asia.
5: Na każdą sytuację trzeba być gotowym. My idziemy w grupie namiotowej, więc mamy sporo bagaży, natomiast takich najpotrzebniejszych, ale jednak troszkę się tego nazbierało. Namiot od deszczu, od słońca, woda. To najważniejsze, różaniec do przodu.
1: A dzisiaj największym wyzwaniem będzie temperatura ponad 35 stopni. 48. Lubelska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę odbywa się pod hasłem Idźcie i głoście. Do Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej dotrą 14 sierpnia.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
6: Ciao, czyli Jano, ta sama chwila. Strangers by Night i Maniter. Całkiem dobrze zapowiada się 10. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Menida i Hal Notis w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. 19, prawie 20 minut po 10. Teraz na zegarze trzecia podpowiedź dotycząca tego, co mi w duszę gra. W legendach zamieniał się w niego hrabia Dracula. Zresztą wśród wielu gatunków są także wampiry. A wspomniany przeze mnie w pierwszej podpowiedzi epoletnik afrykański swoją nazwę zawdzięcza doktorowi Franquesowi z francuskiej armii cesarskiej, który przesłał jeden z okazów do Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu i tego osobnika do dziś możemy tam oglądać. I o tym między innymi można przeczytać w książce, którą włożę dzisiaj do torby Co mi w duszy gra. Za chwileczkę też o niej opowiem. A przypominam, że hasło składa się z jednego słowa. Waszym zadaniem jest nie tylko odgadnąć hasło, ale także napisać, z czym wam się ono kojarzy. A na SMS-y pod numerem 691 141 141 czekam jeszcze około 5 minut. Przypominam, do zdobycia torba Co mi w duszy gra i książka. Radio
1: Plus. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
7: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
10: Fruktos, czyli owoce. Bierzemy?
11: Bierzemy.
9: Buen provecho.
11: A to co?
10: No, owoce, ale morza.
12: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
13: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
14: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
15: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
16: Play.
17: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
18: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
19: Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
6: Reklama.

0: Heartbreaker w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze 26 minut do południa. Czas na rozstrzygnięcie, nie do południa, do 11. Czas na rozstrzygnięcie zagadki, co mi w duszy gra, a to nie topesz. I odgadł między innymi Wojtek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Wojtku, napisałeś o tym, że nie topesz kojarzy ci się z letnimi wieczorami na wsi. Czyli jest obserwowanie tych stworzeń? Bez lęku?
1: To inaczej, może, bo ja wychowałem się, urodziłem się w mojej miejscowości, w województwie, w tej chwili już warmińsko-mazurskim, kiedyś to było białostockie, potem suwałskie. No, i po prostu jak przychodziło lato, były wieczory, to nie wiem, czy graliśmy w piłkę z kolegami, czy gdzieś siedzieliśmy na podwórku, to po prostu te nietoperze latały i tak fajnie, góra dół, taki. To właśnie pamiętam jeszcze z dzieciństwa, tak?
0: To ja mam... Tak?
1: Tak jak jadę, przepraszam, jadę

0: Wydawnictwo PWN niedawno miał premierę, 31 lipca książka miała premierę, więc taka świeżynka dla ciebie. Jeśli masz jeszcze...
1: Byłem na wakacjach i chodziliśmy po jaskiniach.
0: Aha.
1: Były takie nietoperze, które miały, nie wiem, 20 centymetrów wielkości.
0: Więc będzie okazja do tego, żeby się przekonać, co to za nietoperze.
1: No właśnie, byliśmy w Wietnamie i zwiedzaliśmy właśnie też między innymi jaskinie.
0: Prezent dla ciebie, jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena
1: oczywiście
0: twoja.
1: Pozdrawiam wszystkich znajomych, którzy słuchają Radia Plus, rodzinkę, jeżeli tak też słucha, no i oczywiście całe radio.
0: Bardzo dziękujemy, wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
1: Wszystkiego dobrego.
0: Disco i Otoan teraz w Radio Plus.

0: Reklama.
1: Tato, a pamiętasz Rapkoland?
2: Jak mogłem zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce-Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
1: To musimy jechać znowu. Rapkoland to teraz kraina Kruca Bomby i owieczek Irenek.
3: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
2: To jakbyś nie był tam wcale.
1: Hurra! Jedziemy do Rapkolandu.
4: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapu Chlap. Cicho, owieczki, goście idą.
5: W Drogerii DM dbamy o wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na wszystkie napoje, w tym pyszne soki i ulubione napoje roślinne, a także na wydruki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM, to liczy się człowiek, to kupuje.
6: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
7: O, mechanik idzie.
8: Mamma mia, el compresor.
7: Facciamo subito, sì?
9: mBank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
10: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
11: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
12: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Tak, wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
0: Play. Reklama.

0: Lisuja i The Road to Hell w Radio Plus, lato z nutą nostalgii. Tak sobie myślę, że gdy upalnie, to droga na Półwysep Helski może wyglądać podobnie jak w tej piosence. Na zegarze 3 minuty do 11. Za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama. Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: Szeroki wybór, pełny smak?
6: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
9: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%. Aż 58% taniej. Tylko złoty 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Reklama.

0: Plus Kraków.
1: Dziecko uwięzione w aucie w czasie upału. Dramatyczna akcja na Podkarpaciu. Czy szkoły są gotowe na zakaz smartfonów? Pytamy dyrektorów i samorządowców. Powiemy też o Tour de Pologne i utrudnieniach dla kierowców w Lubuskiem. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Upał i dziecko uwięzione w zamkniętym samochodzie to dramatyczna historia z Jarosławia na Podkarpaciu. Mama 10-miesięcznej dziewczynki przypadkowo zatrzasnęła kluczyki w aucie. Policjanci musieli wybić szybę.
2: 10-miesięczna dziewczynka została bezpiecznie wydobyta z samochodu. Na szczęście nic jej się nie stało i nie wymagała pomocy medycznej.
1: Mówiła Katarzyna Dusiło z jarosławskiej policji. Policjanci przypominają, że w upale wnętrze samochodu nagrzewa się w ciągu kilku minut. Jeśli zobaczymy kogoś zamkniętego w aucie, należy zadzwonić pod 112. Dziś z powodu pogody premier zaapelował do pracodawców: zadbajcie o swoich pracowników i o siebie. Tu chodzi już o ludzkie zdrowie, a nawet życie, powiedział Donald Tusk. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem dla niemal całego kraju. Najcieplej będzie w centrum, na wschodzie i na południu Polski. Temperatury mogą sięgać nawet 40 stopni Celsjusza. Najtrudniej jest w pracy fizycznej. Na zewnątrz z drogowcami rozmawiał Rafał Różycki.
3: Bardzo się dają oznaki. No nie idzie wyrobić nieraz. Temperatury przekraczają 40 stopni w cieniu.
4: A pan tutaj z łopatą.
3: No innego wyjścia nie ma.
4: Machać trzeba.
3: Trzeba. Niestety taka praca, terminy.
4: Czy upały dają w kość?
5: Dają.
4: Widzę, że u pana tutaj aż się leje z czoła.
5: Oj, no tak jest, no.
6: Bardzo daje.
5: No z czasem to męczy to słońce.
4: Ale też tutaj widzę, że opalenizna będzie, nie trzeba będzie na wakacje wyjeżdżać.
7: No nie.
4: A jak sobie radzicie z tymi upałami?
5: No jakoś trzeba, no co się zrobi, nic się nie zrobi.
3: Dużo wody i co jakiś czas do cieniu.
1: A chłodniej ma być dopiero w piątek. Czy szkoły są gotowe na zakaz smartfonów? Sprawdzamy to dzisiaj w Radiu Plus. W nowym roku szkolnym uczniowie nie będą mogli korzystać z komórek, także podczas przerw. Pojawiają się oferty specjalnych szafek czy pojemników na telefony, ale to kosztowne, mówi Sławomir Osiński, dyrektor szkoły podstawowej numer 47 w Szczecinie.
8: To chyba, że szkoła podejmie taką decyzję. To już jest kwestia decyzji dyrektorów, ale nie widzę sensowności budowania jakichś szafek, pojemników i tak dalej. Tym bardziej, że w ustawie nie ma nakazu, tylko jest słowo Boże, jeśli by chciała szkoła coś takiego robić.
1: Ministerstwo przypomina, że szkoły nie mają obowiązku posiadania specjalnych szafek na telefony. Uczniowie mogą chować urządzenia do plecaków. Na dodatkowe wydatki w związku ze zmianami gotowe są władze Radomia, mówi wiceprezydent Katarzyna Kalinowska.
9: Na ten moment nie otrzymaliśmy jako miasto żadnych sygnałów ze strony dyrekcji, ze strony szkół o takiej potrzebie. Natomiast oczywiście, jeżeli taka potrzeba będzie, jesteśmy na to przygotowani i w miarę potrzeby będziemy nasze jednostki wspierać.
1: Uczniowie będą mogli wnosić telefony do szkół, ale nie będą mogli z nich korzystać.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Gorzów Zielona Góra to kolejny etap Tour de Pologne. Teraz w Lubuskim jest już sporo utrudnień. Gdzie trzeba uważać, podpowie Wojtek Hańczuk.
10: Od godziny 11 całkowicie zamknięta na odcinku z Gorzowa do Strzelec będzie droga krajowa numer 22. Potem peletonu i kolejnych utrudnień muszą spodziewać się kierowcy na drogach wojewódzkich od Goszczanowa do Skwierzyny oraz do Krajowej Trójce. Od Międzyrzecza przez Świebodzin, Sulechów aż do Zielonej Góry.
1: Peleton z Gorzowa wystartuje w południe, kolarze w Zielonej Górze będą około 17.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
11: Jason Donovan na początek 11, Agnieszka Morawska.
12: Dzień dobry.

0: Comment ça va w Radio Plus? Lato z nutą nostalgii, a na comment ça va, jak zawsze odpowiadam, très bien, chociaż powinnam teraz powiedzieć po włosku eccellente, czyli wspaniale, a to odnosi się do historii pewnego Włocha, mieszkańca Apulii, który trafił piątkę w grze liczbowej, wygrywając 1 000 000 euro, ale niestety wyrzucił do pojemnika na odpady zmieszany los na tę loterię i całe szczęście, że udało się ten los odzyskać, ponieważ zadziałał szybko, zadzwonił do szefa sortowni śmieci i cały ten ładunek został przewieziony do sortowni zamiast od razu do zgniecenia. Pracownicy dokładnie przeszukali odpady, znaleźli kupon w nienaruszonym stanie, no i udało się to skończyć szczęśliwie. Miejmy nadzieję, że udało się także i podzielić z tymi, którzy pracowali przy odnajdywaniu tego kuponu. I też taki dowód na to, że pieniądze nie śmierdzą. 17 minut po 11 na zegarze teraz.
1: Reklama. Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12 4 miliony.
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
7: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
6: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
7: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570-750-570. KGMWęgiel.pl.
8: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
9: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
8: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
9: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
1: Reklama.

Be My Baby i Lunet w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 28 minut pozostało do południa. Było dzisiaj już o nietoperzach, to zostańmy w tym klimacie zwierzęcym. Teraz zajrzymy do świata węży. Mignęła mi ostatnio taka grafika, dlaczego węże syczą. No i okazuje się, że one syczą po to, żeby odstraszyć napastnika, który ma ochotę się z nimi w jakiś sposób rozprawić. Syczą też, gdy są zirytowane, rozgniewane, ale co ciekawe, jeden wąż nie słyszy drugiego, gdy ten syczy, ponieważ częstotliwość dźwięku jest zbyt wysoka dla ich uszu. I ja tutaj widzę pewną analogię. Na przykład, gdy nastolatki rozmawiają z rodzicami, a właściwie gdy rodzice mówią coś do nastolatków, to wtedy zupełnie jak węże, zupełnie tego nie słyszą. Buona sera, ciao, ciao, Mauro, teraz w Radio Plus.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Tam samego lód.
1: Nie dokazuj, Marek Grechota w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 16 minut pozostało do południa i do południa jeszcze między innymi utwór, który bardzo będzie pasował do tego, do tej pogody, którą mamy dzisiaj za oknem, ale nie powiem jaki. Radio
2: Plus. Reklama.
3: Malinowcy znaleźli się w opałach.
4: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
5: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce to wóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
6: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na wszystkie napoje, w tym pyszne soki i ulubione napoje roślinne, a także na wydruki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM, to liczy się człowiek, to kupuje.
7: Firma Suder prowadzi usługi hydrauliczne od 25 lat. Sprzedamy i zamontujemy kocioł, boiler i całą instalację wodną i kanalizacyjną. Doprowadzimy gaz i wodę do budynku, położymy kanalizację i podłączymy studnie. Zapisz 517 745 435 lub 504 133 365. Sucha Beskidzka, ulica Makowska 44, Jordanów 3 Maja 64B.
2: Reklama.

0: poznaliśmy wyniki audytów w Szpitalu Południowym w Warszawie. Za chwilę relacja naszego reportera. Zbiorowe zatrucie młodych piłkarzy na Lubelszczyźnie. Budowa Zolu Caritas w Krakowie jest już na półmetku. Minęło południe. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Warszawski ratusz nie zostawia suchej nitki na Szpitalu Południowym. Prezydent Rafał Trzaskowski zaprezentował dzisiaj wyniki audytu. Wśród głównych zarzutów znalazły się m.in. poważne nieprawidłowości przy rozliczaniu dyżurów byłego już koordynatora SOR-u. Konferencji wysłuchał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co jeszcze znalazło się w raporcie po audycie?
1: Między innymi to, że stanowiska, jakie piastował Dawid Kacprzyk, formalnie nie było.
2: Szpital przez półtora roku płacił za funkcję, której formalnie nie było w strukturze.
1: W przeanalizowanych dokumentach nie ma też śladu, za co dokładnie płacono młodemu lekarzowi, tłumaczył prezydent Rafał Trzaskowski. Wiadomo natomiast, że trafiały do niego wypłaty za jednoczesny dyżur na dwóch oddziałach. Szpital nie korzystał też z elektronicznego systemu kontroli czasu pracy, choć taki w placówce jest dostępny.
2: Płacono na podstawie grafików i oświadczeń, czyli na słowo.
1: Kontrola ujawniła też rekordowy czas dyżurów lekarzy kontraktowych.
2: A rekord w Szpitalu Południowym 110 godzin, prawie 5 dób.
1: Miasto opracowało więc ponad 40 zaleceń, które musi wdrożyć placówka. Ponadto sprawę części opisanych w raporcie nieprawidłowości wciąż wyjaśnia prokuratura.
0: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Nie mamy problemów z wytwarzaniem energii, przekonuje premier. Donald Tusk apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w 40-stopniowych upałach, szczególnie dziś i jutro. Już wczoraj elektrownie w Kozienicach i Połańcu musiały ograniczyć pracę, bo w Wiśle brakuje wody do chłodzenia. Dziś zebrał się sztab kryzysowy.
3: Mieliśmy takie posiedzenie mini sztabu kryzysowego. Dzisiaj na wszelki wypadek chciałem dowiedzieć się u samych źródeł, czy istnieje ryzyko jakiejś formy blackoutu, czy sytuacji kryzysowej. Nie ma dzisiaj, mimo rekordowych temperatur, jakich spodziewamy się po południu, nie będzie potrzeby przywoływania tych, którzy są w rezerwie, w zapasie jakby, bo sytuacja jest pod kontrolą.
0: Premier ostrzegał też przed niebezpieczeństwami pracy w 40 stopniach, jednak ograniczenia w tym zakresie wejdą w życie dopiero za kilka miesięcy. Upały mają ustąpić najwcześniej w piątek po południu. Zbiorowe zatrucie młodych piłkarzy na Lubelszczyźnie. Policja bada sprawę narażenia na niebezpieczeństwo uczestników obozu w miejscowości Kolonia Łaszczówka.
4: Doszło najprawdopodobniej do zbiorowego zatrucia. W lokalu przebywało około 50 dzieci na obozie sportowym piłkarskim z okolic Rzeszowa. W wieku od 9 do 12 lat 16 z nich wymagało hospitalizacji. Ich stan jest stabilny, niezagrażający życiu.
0: Mówiła Małgorzata Pawłowska z policji w Tomaszowie Lubelskim. Sprawą zajmuje się też sanepid.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Budowa Zolu Caritas Archidiecezji Krakowskiej jest już na półmetku. Budynek zakładu opiekuńczo-leczniczego w Zatorze ma już okna, mówi dyrektor krakowski Caritas ksiądz Łukasz Ślusarczyk.
6: Mamy do zrobienia już praktycznie wykończenie środka, czyli planowanie, jakie płytki, jakiej jakości, jakie toalety, więc to już jest taki tak zwany biały montaż. Jesteśmy też na etapie projektowania nowej kaplicy.
0: Caritas chce, żeby w każdym pokoju był telewizor i transmisja mszy świętej z kaplicy. W nowym Zolu zamieszkają podopieczni obecnej placówki i nowi pacjenci, to prawie 70 osób.

0: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. 180 tysięcy złotych kary dla wodociągów krakowskich grzywna nałożyła Krajowa Izba Odwoławcza. To po dochodzeniu z zakresu prawa o zamówieniach publicznych, bo wodociągi to jedna z miejskich spółek kontrolowanych pod kątem marnowania publicznych pieniędzy. W połączeniu z kosztami postępowania jest to kwota ponad 200 tysięcy złotych. W wodociągach byli też kontrolerzy NIK-u i w efekcie złożyli zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Powodem były m.in. zawyżone wypłaty rat nadzorczych i 800 tysięcy uznaniowych darowizn. A dzisiaj jeszcze do godziny 14 nie kursują fasiągi do morskiego oka. Przerwa ma chronić konie przed największym skwarem. Fiakrzy zastrzegają jednak, że jeżeli temperatura będzie nadal bardzo wysoka, wozy mogą wrócić na trasę dużo później. A na koniec prognoza pogody w Radiu Plus.
1: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
0: Dużo słońca i gorąco, bo w Krakowie nawet 39 stopni dziś na termometrach i to chyba już ostatni tak upalny dzień w te wakacje.
1: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
2: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierocki.
3: Środa. Witam Państwa, Agnieszka Morawska.
4: I Marek Sierocki.
3: Agnieszko, jak minęły te trzy godziny wcześniejsze?
4: Bardzo szybko, ale myślę, że ta godzina minie jeszcze szybciej. A to dlatego, że Abba i Gimi Gimi Gimi przed nami.
3: To był rok 1979, wakacje. Zespół nagrał ten utwór. W październiku piosenka ukazała się na singlu, potem na składance z największymi przebojami Abby, część druga, no ale w 2005 ten motyw instrumentów klawiszowych wykorzystała Madonna w utworze Hang Up i ponownie było głośno o piosence Gimme, Gimme, Gimme, Abby.
4: Już teraz w Radio Plus.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza.
2: 5 sierpnia, aby rok pominę, ale w Szczecinie na świat przyszła Anna Małgorzata Jurksztowicz. Teraz Dębska.
1: Tak, wokalistka, znakomita producentka muzyczna, bo tym też Ania się zajmuje. Spirituals Gospels to był zespół, w którym jeden z pierwszych, w których występowała, miała też epizod w grupie Bolter.
2: Było, tak?
1: Tak, też wystąpiła i wreszcie przyszedł rok 85, udział w opolskich premierach i zwycięstwo z utworem Diamentowy Kolczyk. Próbowaliśmy się do Ani dodzwonić, ale niestety
2: dzisiaj,
1: telefon zajęty.
2: Dzisiaj być może zajęty, ale ja bym tylko jeszcze chciała dodać, że, bo kojarzymy Annę Jurksztowicz przede wszystkim z muzyką, jeżeli chodzi też o sukcesy producenckie, ale pani Anna Jurksztowicz ma na koncie książkę kulinarną, A i kuchnia. To jest, czyli Inteligentnie jeść i pić. To było w 2016 roku. Być może ktoś z Państwa ma taką na półce, bo trudno ją dzisiaj zdobyć.
1: Dzisiejsza jubilatka Ania Jurksztowicz na antenie Radia Plus w utworze Stan pogody.

0: reklama.
1: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
2: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
3: Firma Suder prowadzi usługi hydrauliczne od 25 lat. Sprzedamy i zamontujemy kocioł, boiler i całą instalację wodną i kanalizacyjną. Doprowadzimy gaz i wodę do budynku, położymy kanalizację i podłączymy studnię. Zapisz 517 745 435 lub 504 133 365. Sucha Beskidzka, ulica Makowska 44, Jordanów 3 maja 64b.
4: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
5: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%, aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
6: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
8: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.

0: Time to Say Goodbye Sarah Brightman, Andrea Bocelli, w sumie na początku zaśpiewana tylko przez Andrea Bocelli'ego na festiwalu w Sanremo. Później dołączyła Sarah Brightman. Przed chwilą, Marku, pokazywałeś, włączyłeś mi nagrania Sarah Brightman, gdy miała 19 lat i to było takie disco, zupełnie niepasujące do tego, co słyszeliśmy przed momentem.
1: To wielki dyskotekowy hit Sarah Brightman z końca lat 70. ubiegłego wieku. Tak, zupełnie nie pasuje do tej piosenki, ale też świetnie zaśpiewane. Wówczas producenci odkryli talent wokalny Sarah Brightman. Teraz zupełnie w innym stylu. Rok 1988, Francja, numer jeden na liście przebojów, piosenka Nuit de Folie zespołu Début de Soirée. Nazwa ponoć oznacza początek wieczoru. Dwaj DJ-e grali w dyskotekach w Prowansji, panowie Sacha Gallier i William Picard. No i w końcu w roku 1984 założyli zespół. 4 lata czekali na ten sukces. Sporo takich elektronicznych klimatów, ale panowie dobrze wiedzieli, jak nagrać utwór, który wpada w ucho, który może stać się hitem. To był ich jedyny numer jeden na liście przebojów we Francji. Piosenka cieszyła się też powodzeniem w innych europejskich krajach. Pamiętam te czasy, kiedy też grałem ten utwór w dyskotekach. No to cóż, Début de Soirée, Nuit de Folie.
0: Czyli mamy taką gorączkę sobotniej nocy, bo środa to taka mała sobota.
1: Dyskotekowo? Może być.

0: To Tina Turner i Typical Mail, a za chwilę zespół jednego przeboju, ale płyt nagrali sporo.
1: Tak, 20 płyt mają na koncie, ale my tylko pamiętamy rok 1996.
0: I piosenkę Tik Tik Tak. Usłyszał ją będąc w Brazylii francuski wokalista, także producent płytowy Patrick Bruel przywiózł singiel do Francji i tam spopularyzował. No i w końcu koncern Ariola wydał ten singiel na całym świecie. I na całym świecie stał się ten utwór przebojem. Tik, tik, tak, Carapicho już teraz na antenie Radia Plus.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
2: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
4: Reklama.

0: Robbie Williams i Supreme. To był rok 2000, kiedy Robbie wydał singla, a wykorzystał w tym utworze instrumenty smyczkowe ze słynnego hitu Glory Gaynor, I Will Survive.
1: A za chwilę zmieniamy zupełnie klimat, bo będzie spokojniej przede wszystkim, ale Albert Hammond i It Never Rains in Southern California, a my powoli się też żegnamy. Nie chciałam powiedzieć, dokładnie, że kończymy się, ale to jeszcze nie ten
0: ja
1: czas.
0: Ja zapraszam dziś na godzinę 20, lato z nutą nostalgii, czyli 2 godziny piosenek, które doskonale znamy, zmiksowanych non-stop. W tym składzie słyszymy się jutro tuż po 12.
1: A ze mną od 9. Do usłyszenia. Do jutra.

0: Kraków.
1: Śledztwo w sprawie zdrady dyplomatycznej zostało umorzone. Chodzi o katastrofę smoleńską. Są zarzuty po śmierci 11-latka w Łódzkiem. Papież pozdrowił Polaków pielgrzymujących na Jasną Górę. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śledztwo w sprawie zdrady dyplomatycznej zostało umorzone. W całości to decyzja prokuratora w sprawie postępowania przy badaniu katastrofy smoleńskiej. Badano przede wszystkim polsko-rosyjską współpracę przy wyjaśnianiu przyczyn katastrofy oraz przekazanie Warszawie jedynie kopii czarnych skrzynek prezydenckiego Tupolewa.
2: Władze polskie nie działały na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej i nie miały takiego zamiaru. W zasadzie ustalenia i konkluzja jest taka sama, jak była w 2011 roku, a więc taka, iż w tej sprawie nigdy nie zachodziło tak naprawdę uzasadnione podejrzenie popełnienia akurat tego przestępstwa zdrady dyplomatycznej.
1: Mówił rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Wciąż prowadzone jest główne śledztwo w sprawie przyczyn katastrofy smoleńskiej. Są zarzuty po śmierci 11-latka w Łódzkiem. W poniedziałek chłopak na hulajnodze wpadł pod kombajn niedaleko Łowicza. Kierowca usłyszał zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku.
3: Jak wynika ze zgromadzonego materiału dowodowego, nie miał on wymaganego zezwolenia na przejazd pojazdu ponadgabarytowego i nienormatywnego wolnobieżnego po drodze publicznej. Z uwagi na gabaryty zespołu żniwnego, tak zwanego headera, kombajn zajmował całą szerokość jezdni. Podejrzany nie zapewnił także pilotażu przez inny pojazd.
1: Mówił Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Chłopiec zginął na miejscu. Podejrzany kierowca kombajnu nie przyznał się do winy. Grozi mu 8 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Niech pielgrzymi trud umocni waszą wiarę, mówi papież do Polaków. Leon XIV pozdrowił pielgrzymujących na Jasną Górę. Niech to świadectwo, trud drogi, wspólna modlitwa i spotkanie z Maryją umocnią wiarę i nadzieję rodzin oraz wspólnot. Wraz z wami proszę o pokój na świecie oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Wszystkich was błogosławię, mówił Ojciec Święty podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Bazylice Watykańskiej.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W Radiu Plus sprawdzamy dzisiaj, kogo zaskoczyły zmiany Ministerstwa Edukacji. Chodzi o zakaz używania smartfonów w szkołach. Niektóre placówki już wcześniej miały taki zakaz w swoich statutach. Tak było m.in. w szkole podstawowej numer 9 w Grudziądzu.
4: Od września również uczniowie będą przechowywali telefony w swoich szafkach. Każdy uczeń ma szafkę i podczas przerwy i zarówno podczas lekcji te telefony będą znajdowały się w szafkach. Co zmienia dla nas ten przepis? Pomoże nam wyegzekwować przestrzeganie tych zasad. Wiadomo, że uczniowie próbują te zasady łamać, a te przepisy jednoznacznie prowadzą takie ograniczenie dla uczniów.
1: Mówiła wicedyrektor Monika Starzyńska. Tymczasem trzecie LO, również w Grudziądzu, jeszcze szuka optymalnego rozwiązania.
5: Nie chciałbym na przykład, żeby panie w sekretariacie, które mają bardzo dużo obowiązków, musiały jeszcze na przykład zastanawiać się nad tym, co będzie, jak zginie czyjś telefon komórkowy. To samo dotyczy nauczyciela. Niektórzy nauczyciele proponują uczniom odkładanie telefonów, ale wiadomo, później też ten nauczyciel siłą rzeczy on za te telefony odpowiada.
1: Mówił dyrektor Łukasz Piasecki. Od 1 września uczniowie szkół nie będą mogli używać smartfonów zarówno na lekcjach, jak i na przerwach.
6: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Ponad 5 milionów złotych dla wsparcia małopolskich ratowników wodnych i bezpieczeństwa mieszkańców. Dzięki europejskim środkom jednostki WOPR otrzymają nowoczesne łodzie, samochody, kłady, drony i sprzęt ratowniczy. Program ma usprawnić skuteczność działań ratunkowych. O zapotrzebowaniu małopolskich ratowników mówi marszałek województwa Łukasz Smułka.
7: Dla jednej z grup było istotne, żeby zakupić samochody transportowe. Inne grupy sygnalizowały, że potrzebują wsparcia do zakupu chociażby radiostacji, a jeszcze inne mówią wprost, że potrzebują szybszych kładów i żeby można było też transportować i dojeżdżać na miejsce zdarzenia.
6: Ratownicy apelują o ostrożność podczas wypoczynku nad wodą. W tym roku utonęło już ponad 135 osób w Polsce. Kunszt, fach i średniowieczna codzienność w samym sercu Krakowa. W Barbakanie ruszył cykl pokazów historycznych, podczas których rekonstruktorzy pokazują, jak pracowali dawni rzemieślnicy. W każdą sobotę, za wyjątkiem 15 sierpnia, do końca wakacji od godziny 10.30 do godziny 18.00 można przyjść do Barbakanu i przenieść się w czasie. Udział możliwy jest w ramach biletu wstępu do Barbakanu.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
6: W Krakowie dużo słońca i upalnie, na termometrach dziś nawet 39 stopni. Trzeba się schłodzić, uzupełniać płyny i cieszyć wakacjami.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
9: Na zegarze prawie 6 minut po pierwszej. To jest środowe popołudnie. Zagram za chwilę Berlin, później Alan Parsons Project, Kaye, Gorana Bregovicza i London Beat. To propozycje na początek tej godziny. Dzień dobry.

0: 20 minut po godzinie pierwszej to formacja London Beat. Powiem wam, że nie jest źle, bo na przykład według wczorajszej prognozy w Łodzi miało być 40 stopni, a jest tylko 38. W takich Kielcach miało być 41, a jest tylko 39. W Warszawie też 40, a mamy zaledwie 37. Upał, moi drodzy, jest no naprawdę piekielny. Co robić z tak wysoką temperaturą? Jak się chłodzić w domowy sposób? O tym opowiem wam już wkrótce. Mam kilka pomysłów. A muzycznie za chwilę Alphaville i Forever Young.
1: Reklama. Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
2: Pamiętasz Rapkoland?
3: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rapce-Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
2: To musimy jechać znowu. Rapkoland to teraz kraina Kruca Bomby i Owieczek i Renek.
4: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
3: To jakbyś nie był tam wcale.
2: Hurra! Jedziemy do Rapkolandu.
5: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapuchlap. Cicho, owieczki, goście idą.
6: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
1: Reklama.

na zegarze 3 minuty po wpół do drugiej. Powiedzieć, że dzisiaj jest ciepło, to nic nie powiedzieć, bo bardzo wysokie temperatury w całej Polsce, w okolicach 40, parę stopni w tą czy w tą, to i tak chyba niewielką robi różnicę. No i co w taki upał? Jak tutaj tak w domowy sposób się schłodzić? Oczywiście są takie metody, które wszyscy znają. Trzeba pić wodę regularnie, nie naraz, tylko najlepiej małymi porcjami, zanim poczujemy pragnienie. Tu już może mniej osób wie, że warto chłodzić kark, nadgarstki i stopy, bo to da nam uczucie chłodu na całym ciele. Należy zasłonić okna w ciągu dnia, chyba że macie jakieś prześcieradło, wtedy można je zmoczyć w zimnej wodzie i rozwiesić, tak żeby to wpływające gorące powietrze trochę po prostu tę wodę odparowywało i dzięki temu będzie nieco chłodniejsze. Ale jest jeden sposób, o którym, słuchajcie, nie wiedziałem. Potrzebujemy ryż i czystą skarpetę. Taki ryż należy wsypać do tej czystej skarpety, zawiązać i schłodzić w zamrażarce. I taki kompres długo pozostaje chłodny i nie kapie, nie ma wody, a daje ulgę. O ryżu nie słyszałem. To co? Teraz pewnie sprawdzacie, czy w domu macie ryż, no bo tam mam nadzieję, że jakąś czystą skarpetę znajdziecie. A jak nie, to do sklepu, chociaż w taką pogodę, no chyba że samochód klimatyzowany, to może w ogóle warto przenieść się do samochodu. Jakoś przeżyjemy, damy radę. Chłopcy z Placu Broni, Kocham Wolność, teraz w Radiu Plus. Później będzie Paul Young, no i piosenka wakacyjna In the Summertime, Mango Jerry.

0: przyjemnie słucha się tej letniej, gorącej piosenki, siedząc w jakimś klimatyzowanym pomieszczeniu. To brytyjski zespół Mango Jerry, rok 1970, wypuścili wtedy ten singiel numer 1 w Wielkiej Brytanii przez 7 tygodni. Na antenie Radia Plus za chwilę Belinda Carlisle, później Electric Light Orchestra i tak dotrzemy do 14, kiedy to serwis informacyjny.
1: Reklama. Ty plus chrupiąca przekąska równa się świeża promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 61% taniej, 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
2: Jak okazje, to gorąco jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
3: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurczełydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Szeroki wybór, pełny smak?
9: Tak.
8: Sięgnij po Alesto. Już dziś. Orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto. Żyj ze smakiem.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
12: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%, aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.

0: Za 3 minuty godzina 14. Mam nadzieję, że za bardzo nie zaszareliście z tym rock'n'rollem w ten upał. Bo to niezdrowe. Nie ma się za bardzo dzisiaj ruszać, co spokojnie, powolutku, byle do końca dnia pracy. Wiadomości za chwilę, a później kolejne przeboje usłyszymy m.in. na antenie Radia Plus Whitney Houston.
1: Reklama. Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak, jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play. Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Wypadek na A1, utrudnienia w kierunku Gdańska. Incydent z dronem na niemieckim lotnisku. Za chwilę szczegóły. Rozpoczął się trzeci etap Tour de Pologne. Rozmawialiśmy z kibicami. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy jednak od poważnego wypadku na autostradzie A1. Na wysokości Grudziądza zderzyły się 4 samochody, 2 osoby są poszkodowane. Trasa w kierunku Gdańska została całkowicie zablokowana. Trzeba zjechać na Grudziądz, objazd aż do Warlubia, ale tam teraz też tworzą się korki. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez 2 godziny. Będą zarzuty dla matki niemowlęcia. Dziecko w styczniu zmarło w wyziębionym mieszkaniu w Radomiu. Tym tematem zajmuje się nasza reporterka Sandra Białek-Pawłowska.
2: Śledczy z Radomia zamierzają postawić zarzuty 38-letniej matce małego Carlosa. Przypomnijmy, do tragedii doszło pod koniec stycznia w kamienicy przy ulicy Sienkiewicza. W mieszkaniu panował dramatyczny chłód, okna były przemarznięte, a na ścianach zalegał szron. Biegli potwierdzili, że dziecko zmarło w wyniku wychłodzenia organizmu, które doprowadziło do zapalenia płuc i porażenia krążenia. Kobieta spędziła z synkiem kilkanaście godzin w temperaturze około zera. Choć formalnie ma usłyszeć zarzuty narażenia dziecka na utratę życia i nieumyślnego spowodowania śmierci, prokuratura na razie nie mogła ich jej przedstawić, ponieważ po tragedii matka wyjechała z Radomia i nieznane jest jej miejsce pobytu.
1: Śledztwo zostało zawieszone, kobiecie grozi do 5 lat więzienia. Dron z materiałami wybuchowymi na lotnisku w Lipsku. Niemieckie służby podejrzewają sabotaż po tym, jak samolot transportowy zderzył się w nocy z niezidentyfikowanym obiektem, a później na płycie odnaleziono drona z detonatorem. Maszyna musiała lądować w Hanowerze. Krótko po północy zauważono niezidentyfikowany obiekt latający, a lotnisko wraz ze wszystkimi partnerami, Policją Krajową i Federalną, natychmiast zareagowało. Wstrzymano loty. Relacjonuje Olaf Hoppe z lipskiej policji. To nie pierwsze takie zdarzenie w Niemczech. W przypadku części incydentów podejrzewa się zaangażowanie Rosji.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kilkuset kolarzy przemknęło ulicami Gorzowa. Rozpoczął się trzeci etap Tour de Pologne. Przy moście staromiejskim pojawiła się grupa dzieci z Miejskiego Centrum Kultury, która przygotowała transparenty.
3: Super, cała się trzęsę. Super emocje i cieszymy się bardzo, że mogliśmy na takim spotkaniu być.
4: Fajnie było, strasznie.
5: Jakie masz na transparencie hasło?
6: Never give up.
7: No limit, go, go, go.
1: Z dziećmi rozmawiała Karolina Łopacińska-Wojciechowska. Meta dzisiejszego etapu w Zielonej Górze. Trasa liczy prawie 200 kilometrów.
8: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Kraków Główny został największą stacją kolejową w Polsce. Według najnowszych danych Urzędu Transportu Kolejowego w tamtym roku obsłużył ponad 30 milionów pasażerów, czyli o ponad 14% więcej niż rok wcześniej. W praktyce oznacza to, że przez dworzec codziennie przewijało się średnio ponad 84 tysiące osób. Wspierają około 1600 osób w kryzysie bezdomności rocznie. Ich 2 centra pomocy przestają wystarczać, dlatego budują nowe miejsce do pomagania. Mowa o krakowskim dziele pomocy Świętego Ojca Pio. Trzecie centrum pomocy buduje się w Skawinie. Mury już pną się do góry, mówi Tymoteusz Aleksandrowicz, członek zarządu dzieła.
9: Zamknęliśmy etap związany z fundamentami, z robotami przygotowującymi, czyli ziemne roboty. Jesteśmy w trakcie budowania ścian, murów konstrukcyjnych oraz stropów.
8: Wybudowanie placówki w Skawinie będzie kosztować 7,5 miliona złotych. Krakowskie dzieło prosi o wsparcie. Datki można wpłacać na konto bankowe. Zakończenie budowy planowane jest na przełomie wiosny i lata przyszłego roku.
0: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
8: Upalnie i słonecznie, termometry pokażą dziś nawet 39 stopni. Jeśli spacerujecie po centrum, stoją kurtyny, można się ochłodzić.
0: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl. Radio Plus. Lato.
10: z nutą nostalgii.
11: Bardzo nostalgicznie rozpoczniemy od piosenki I Will Always Love You Whitney Houston. Później będzie Zdzisława Sośnicka, Pet Shop Boys i Bonnie M. A w tej części zapraszam na kolejną godzinę z Radiem Plus.

0: To Boniemi, piosenka Sany na antenie Radia Plus. To tutaj gramy wam przeboje z nutą nostalgii, jak to w przypadku Boniem bywa, rzadko kiedy ich przebój jest ich piosenką. Frank Farian, który odpowiadał za brzmienie Boniem, generalnie był mózgiem, miał ucho po prostu do dobrych przebojów. Najczęściej brał taki przebój, przerabiał na wersję dyskotekową, no i Boniem od razu miało przebój na listach przebojów. Ta piosenka Sany, ona generalnie pochodzi z połowy lat 60. Nagrał ją amerykański wokalista Bobby Hebb i tamten utwór także był sporym przebojem. Co ciekawe, ten utwór nagrywali także inni wykonawcy i to jacy, bo między innymi swoją wersję nagrał Frank Sinatra, nagrała Cher, James Brown czy Stevie Wonder. Generalnie piosenka Sany jest jedną z najczęściej interpretowanych piosenek, z tym, że ona w tym oryginale to ona jest spokojniejsza, jest taka bardziej soulowa. No, Boniem zrobili wersję dyskotekową. Takie właśnie przeboje usłyszycie na antenie Radia Plus. Za chwilę zagram wam klasykę Jolka Jolka. Pamiętasz? Budka Suplera.
1: Reklama.
2: Castorama. Teoria i praktyka.
3: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
2: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
7: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
8: Bierzemy.
6: Buen provecho.
8: A to co?
7: No, owoce, ale morza.
9: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
10: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
11: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
12: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
1: Reklama.

za 23 minuty, godzina 15. Mamy połowę wakacji, wrzesień przyjdzie i większość szkół będzie musiała przygotować się na zakaz używania telefonów komórkowych przez uczniów. No, ale to nie znaczy, że generalnie technologia ta nowoczesna nie będzie wdzierać się do szkół oknami i drzwiami. W Stanach Zjednoczonych pewna szkoła postanowiła zakupić humanoidalnego robota o imieniu Sally. To oznacza, że on po prostu przypominałby człowieka, a dokładnie kobietę. $60,000 chciano wydać na to. Maszyna miałaby siedzieć w klasie, mieć mimikę, móc rozmawiać i generalnie uczyć starszych uczniów programowania i robotyki. Nie miałaby zastępować nauczyciela, no ale i tak zrobiło się spore zamieszanie, bo pojawiły się pytania o prywatność danych, mimo tego, że dyrekcja mówiła, że robot nie będzie nic nagrywał i tak dalej, no ale pojawiły się też obawy o przyszłość miejsc pracy, związki zawodowe nauczycieli zaprotestowały. Na takim czymś, co już po prostu spowodowało, że jednak pomysł padł, było to, że producent tego robota jest firmą jednocześnie tworzącą realistyczne roboty dla dorosłych. Cokolwiek, słuchajcie, to znaczy, jak dla dorosłych, to wiadomo, że nie dla dzieci, no tak czy inaczej.

Dobry tekst w piosence to podstawa. Coś o tym wiem. Jacek Cygan. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: zespół Queen, Kind of Magic na antenie Radia Plus za 13 minut, godzina 15 o 3:00 serwis informacyjny, tak żebyście dobrze wiedzieli, co dzieje się w Polsce, na świecie, ale do 3:00 jeszcze będzie Persis Rage i Cher, to już za parę minut.
1: Reklama. Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie konserwy mięsne Krakus 300 gramów kup jedną, druga tańsze gratis. A cukier biały tylko 99 groszy za kilogram przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Kaufland.
4: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.

Jeden z największych przebojów Szerdę. Szyb, szyb, song na antenie Radia Plus na finał tej godziny. Za moment serwis informacyjny, a później kolejne przeboje Stevie Wonder, I Just Call to Say I Love You. Ta piosenka tuż po serwisie informacyjnym. Zapraszam, zostańcie z nami.

0: Kraków.
1: Rząd czeka na odblokowanie cieśniny Ormus. Może to nastąpić do piątku. Za chwilę też stołeczna operacja referendalna oraz powitanie naszych siatkarzy na warszawskim Okęciu. Jest 15. Marcin Bartnik. Rząd w gotowości do reakcji w sprawie cen paliw. Kluczowe będą najbliższe dwie doby. To informacje od premiera, który po raz kolejny był pytany o możliwy powrót pakietu CPN. Polska obserwuje sytuację na Bliskim Wschodzie i czeka na rozstrzygnięcie w sprawie cieśniny Ormus. Donald Tusk przypomniał, że według zapowiedzi prezydenta USA strategiczny szlak może zostać odblokowany w ciągu najbliższych 48 godzin.
2: Poczekajmy jeszcze te 48 godzin. Ja dzisiaj z ministrem finansów będę rozmawiał o tych możliwościach przynajmniej częściowego zastosowania, może nie w pełni CPN, ale decyzji, no, która przynajmniej trochę ulżyłaby polskim kierowcom, szczególnie w tym czasie powrotu z wakacji, o czym już mówiłem.
1: Kierowcy muszą sięgać coraz głębiej do portfeli, dlatego liczą na powrót ulg.
3: Jeżeli chodzi o ceny paliwa, to moim zdaniem powinny w okresie wakacji stanieć.
4: Za każdym razem się zastanawiam, gdzie jechać i rzeczywiście, czy to jest opłacalne.
5: Myślę, że górna granica 6 zł to już jest wystarczająca.
1: Według wyliczeń biura Reflex litr diesla kosztuje obecnie średnio 8,19 zł, z kolei litr benzyny 95, 7,55. Teraz dramatyczna historia z Białegostoku. Mężczyzna przez całą noc znęcał się nad kobietą, uderzając i szarpiąc ją za włosy. Udało jej się uciec dopiero nad ranem. Potem zaatakował ją w szpitalu, powiedziała nam Malwina Olszewska z białostockiej policji.
6: Pobita kobieta trafiła do szpitala, tam odnalazł ją 38-latek i po raz kolejny zaatakował. Wówczas został zatrzymany przez policjantów i trafił do policyjnego aresztu. Prokurator nadzorujący sprawę przedstawił mężczyźnie zarzut bezprawnego pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem, połączony z groźbami i średnim uszczerbkiem na zdrowiu.
1: 38-latkowi grozić może do 25 lat więzienia. Stołeczna operacja referendalna zebrała 15 tysięcy podpisów, potrzebuje jeszcze 132 tysięcy. Jej twórcy domagają się organizacji głosowania za odwołaniem Rafała Trzaskowskiego z funkcji prezydenta Warszawy.
7: Widzę, że pani się podpisała. Czemu chce pani odwołać prezydenta Rafała Trzaskowskiego?
8: Czemu? Za ogólnokształt po prostu. Na Ursynowie mieszkam, ten szpital to jest jakaś porażka.
9: W Warszawie do tej pory nie udało się odwołać PO, więc chyba nie ma sensu. Ale niech próbują, bo może to im coś da.
1: Do tej pory w referendach odwołano włodarze takich miast jak Zabrze czy Kraków. Rafał Trzaskowski twierdzi jednak, że jest zajęty innymi sprawami.
10: Ja się zajmuję zarządzaniem Warszawą. Mnie przez te ostatnie dni, co chyba naturalne i zrozumiałe, przede wszystkim zajmowała 82. rocznica powstania warszawskiego, oddawanie kolejnych inwestycji, rozliczanie właśnie tego, co się dzieje w warszawskich szpitalach, czy w końcu oszczędzanie pieniędzy na oświetleniu. Tym się zajmuję i to mnie w tej chwili interesuje najbardziej.
1: Jeżeli dojdzie do głosowania, to aby referendum było ważne, musi wziąć w nim udział blisko 460 tysięcy mieszkańców stolicy, z czego ponad połowa musiałaby zagłosować za odwołanie prezydenta.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Po wyjątkowo zaciętej walce w finale Ligi Narodów z Amerykanami wielkie zwycięstwo. Dziś po powrocie z Chin na lotnisku w Warszawie kibice zorganizowali siatkarzom huczne powitanie. Był tam też Mateusz Chłyston.
11: Pan o której wstał, żeby tu być dzisiaj?
12: No ja dzisiaj wstałem wcześniej, ale wczoraj byłem i się spóźniłem. No i udało się, że tak powiem, przyszedłem do pracy. Powiedziano mi, że jednak nie przylecieli i dzisiaj byłem wcześniej. Wstałem o 6:00.
11: Wizualnie chyba pan najlepiej przygotowany, jeśli chodzi o kibiców. Biało-czerwona czapka na głowie.
12: Wieloletnia praktyka od 2006 roku, wtedy nas było trochę więcej.
11: W niedzielę jakie emocje panu towarzyszyły, jak pan mecz oglądał?
12: Okropne, ale pozytywnie. Wspaniały mecz, Amerykanie zagrali fenomenalnie, a my galaktycznie.
11: Piłka w rękach, liczysz na autografy?
13: Tak, mam już 4, ale liczę jeszcze na więcej.
11: 4 dziś zdobyte?
13: Tak.
11: Jakie były emocje w niedzielę, jak oglądałaś mecz?
13: No bardzo duże, podobne jak w półfinale igrzysk, też w meczu ze Stanami właśnie.
1: Siatkarze nie mają dużo czasu na odpoczynek. Lada chwila rusza zgrupowanie w Zakopanem i przygotowania do wrześniowych Mistrzostw Europy.
14: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Jutro startuje 46. Piesza Pielgrzymka Krakowska na Jasną Górę. O godzinie 7 na Wawelu odbędzie się uroczysta msza święta, której przewodniczyć będzie metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś. Wspólnota druga, śródmiejska, jest już gotowa do wspólnego pielgrzymowania, mówi ksiądz Piotr Kosakowski, przewodnik wspólnoty.
15: To jest bardzo ciekawa wspólnota. Nie ma dużo parafialnych grup, ale jest dużo właśnie wspólnot zakonnych, które idą z nami. I zakonnicy skupiają ludzi, którzy w wokół nich się formują, dlatego no, jest bardzo charakterystyczna ta grupa śródmiejska. Mamy wspólnotę i braterską, i młodzieżową, mamy wspólnotę rodzinną.
14: Ci, którzy nie są w stanie wyruszyć szlakiem na Jasną Górę, mogą powierzyć swoje intencje innym, to w ramach duchownego pielgrzymowania. Już dziś kadrówka na Małym Rynku to 96. krakowska lekcja śpiewania, a jutro rano, bo o 7 z Oleandrów, kadrówka wyruszy w historyczny przemarsz z Krakowa do Kielc z przekroczeniem dawnej granicy zaboru w Michałowicach. Marsz szlakiem pierwszej kompanii kadrowej upamiętnia czyn zbrojny strzelców Józefa Piłsudskiego z 1914 roku.
16: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
14: Bardzo dużo słońca i żar leje się z nieba, na termometrach nawet 39 stopni. Przed nami też bardzo ciepła noc, bo nawet 23 kreski.
16: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: 6,5 minuty po 15. Stevie Wonder. Za chwilę później będzie zespół Gypsy Kings. Zaśpiewa Natalia Kokulska. Pojawi się także Sting. Zapraszam na kolejną godzinę popołudniowego, środowego programu Radio Plus.

0: na zegarze 22 minuty po godzinie 3 to Englishman New York i Sting. Wiele osób myśli, że to Stingu piosenka. On zawsze podkreśla, że nie, to piosenka o angielskim pisarzu, aktorze, ekscentryku Quentinie Crispy, który w podeszłym już wieku przeprowadził się z Londynu do Nowego Jorku. Na antenie Radia Plus już za moment kolejne przeboje. Będzie Happy End. Jak się masz, kochanie? Poczujemy się jak na dancingu, ale wcześniej jeszcze Robert Miles i One and One. To już za parę minut.
1: Reklama.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
9: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
10: Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
5: Reklama.

Za 25 minut, godzina 16, to jest Radio Plus i przeboje znów o nostalgii. Tak sobie trochę żartujemy z tej wysokiej temperatury, ale sprawa jest naprawdę poważna, szczególnie na południu Europy. Tam ogromne pożary. No i w całej Europie jest kłopot z wodą. Mój znajomy przysłał mi takie wideo z nad Balatonu na Węgrzech. No i widać generalnie piach, prawie nie ma tego jeziora. Sprawdziłem według fachowców, dzisiaj poziom w Balatonie to 54 centymetry, a jeszcze w maju było 86. W Polsce też nie jest lepiej, w Warszawie Wisła ma tylko 109 centymetrów. No susza daje się we znaki i dawać się będzie. Gdzie są ci, co mówią, że nie ma zmian klimatycznych? Przecież to, co się dzieje, no to naprawdę nie jest zbyt optymistyczne.

Brady Plus, Rod Stewart, The Think I'm Sexy. Rod Stewart dowadnia, że w przypadku mężczyzny naprawdę wystarczy być odrobinę ładniejszym od diabła, a cała reszta to jest po prostu charyzma. Człowiek, który miał wiele romansów, wiele związków, no

0: Się najprzystojniejszy, to on nie jest. Za chwilę Albano i Irwina Power, a później Zbigniew Wodecki za Kwadrans 16.
1: Reklama.
2: Oszczędni zawsze znajdą waszą jakiś hit.
3: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%. Aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: W drogerii DM dbamy o wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Przeszukano 14 lokalizacji, akcja służb w związku ze sprawą prezesa PKOL-u. Elektrownia atomowa w Słowenii ogranicza produkcję prądu z powodu upałów. Papież Leon XIV odwiedzi w listopadzie Argentynę. Jest 16. Marcin Bartnik. Akcja służb w związku ze sprawą prezesa PKOL-u. Centralne Biuro Antykorupcyjne i Krajowa Administracja Skarbowa przeszukały 14 miejsc. To efekt śledztwa dotyczącego nadużycia uprawnień w zarządzaniu finansami w organizacjach, na czele których stał lub stoi Radosław Piesiewicz. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Przeszukania były prowadzone m.in. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie i Koszalinie. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację i nośniki danych. Według nieoficjalnych informacji portalu TVN24.pl na cel zostały wzięte m.in. firmy, które współpracowały z Polskim Związkiem Koszykówki, gdy kierował nim Radosław Piesiewicz. Przeszukania zleciła prokuratura regionalna w Gdańsku. Śledczy nie chcą mówić o szczegółach. Działania są prowadzone w ramach wszczętego w marcu ubiegłego roku postępowania, które dotyczy m.in. podejrzenia wystawiania przez Piesiewicza nierzetelnych faktur na kwotę ponad 9 milionów złotych.
1: Już wtedy prezes PKOL-u utrzymywał, że nie ma sobie nic do zarzucenia, a sprawa ma dla niego charakter polityczny. Zderzenie trzech osobówek i busa, jedna osoba jest ranna. Niebezpieczny wypadek na Krajowej 19 w miejscowości Turna Mała, to trasa Siemiatycze-Sarnaki. Na miejscu pracują służby, ruch odbywa się wahadłowo. Spore utrudnienia na kolei po wschodniej stronie Warszawy. Chodzi o linię do Siedlec i dalej do Łukowa. Na stacji Warszawa-Rembertów doszło do awarii rozjazdów. Pociągi SKM i Kolei Mazowieckich notują opóźnienia, które mogą sięgać nawet godziny. Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że wprowadzone zostało wzajemne honorowanie biletów Kolei Mazowieckich i ZTM na trasie do Sulejówka. Kolejna elektrownia atomowa ogranicza produkcję z powodu upałów. Siłownia w słoweńskim Krzko poinformowała, że zmniejsza moc do 80% z powodu niskiego poziomu i wysokiej temperatury wody w rzece Sawa. Z powodu niskiego poziomu Dunaju, do którego wpływa Sawa, już wcześniej ograniczono pracę elektrowni jądrowych na Węgrzech i w Rumunii. Działająca od 1983 roku elektrownia w Krzko pokrywa około 25% zapotrzebowania na prąd w Słowenii i 15% w Chorwacji. Gorący dzień i fatalne wieści ze świętokrzyskich lasów. Strażacy walczyli z serią niebezpiecznych pożarów w miejscowości Motkowice. W powiecie jędrzejowskim spłonęło 6 hektarów poszycia leśnego i traw. Ogień wybuchł też w pobliskich stawach. W akcji brało udział 18 zastępów. Z kolei w Łachowie, w powiecie włoszczowskim, płomienie zagrażały domkom letniskowym.
3: Trwają także działania w Łachowie, w powiecie włoszczowskim, gdzie doszło do pożaru poszycia leśnego i drzewostanu na powierzchni około 1 hektara. Ogień zagrażał zabudowie mieszkalnej i prowadzone były działania w obronie dwóch domków letniskowych. Sytuacja jest już opanowana na miejscu. 13 strażackich zastępów.
1: Informował Marcin Bajur ze świętokrzyskiej komendy. Ratownikom udało się opanować też pożary w innych regionach.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Czy papież przyleci do Polski za 2 lata? Omówienie przygotowań do wizyty Leona XIV w 2028 roku było, jak przekazało MSZ, tematem spotkania wicepremiera Radosława Sikarskiego z metropolitą gdańskim i przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski arcybiskupem Tadeuszem Wojdą. MSZ zaznaczyło, że termin pielgrzymki nie jest jeszcze znany, a po jego dokładnym ustaleniu zostanie powołany zespół do spraw organizacji pielgrzymki. Tymczasem biskupi Argentyny poinformowali wiernych, że Leon XIV odwiedzi ich kraj na początku listopada. Wizyta będzie częścią szerszej podróży obejmującej także Urugwaj i Peru.

0: Reklama.
1: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
3: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
2: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
3: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
4: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
0: Play. Reklama.

0: Reklama.
1: Malinowcy znaleźli się w opałach.
2: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
3: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce to wóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
4: Tato, a pamiętasz Rabkoland?
5: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
4: To musimy jechać znowu. Rabkoland to teraz kraina Kruca Bomby i Owieczek i Renek.
6: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
5: To jakbyś nie był tam wcale.
4: Hurra! Jedziemy do Rabkolandu.
7: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapuch Lap. Cicho, owieczki, goście idą.
8: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska marchew młoda tylko złoty 49 zł za kilogram. Tak, polska marchew młoda tylko złoty 49 zł za kilogram. A arbuz ze skrzyni jedynie złoty 49 zł za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000

0: Tysięcy na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Reklama.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałem do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, jakże ty, lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczy się na parę chwil.

0: wiosna, wiosna, ach to ty.
1: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Kraków.
1: Dwóch trzynastolatków utopiło się w jeziorze Durowskim w Wągrowcu. Agresywna kobieta zraniła nożem 4 osoby w Londynie. 100 milionów poleconych listów wysłano za pośrednictwem usługi e-doręczenia. Jest 17. Marcin Bartnik. Tragedia w Wielkopolsce. Zginęło dwóch trzynastolatków. Chłopcy utopili się w jeziorze Durowskim w Wągrowcu. Gdy zniknęli pod taflą wody, zaalarmowano służby.
2: Na miejscu zjawiły się wszystkie służby. Ci chłopcy byli wyłowieni i prowadzona była akcja ratownicza. Powiadomiono też lotnicze pogotowie ratunkowe.
1: Relacjonowała Malwina Szuman z komendy w Wągrowcu. Lekarz z lotniczego pogotowia ratunkowego na miejscu stwierdził śmierć chłopców. Jak nieoficjalnie dowiedział się nasz reporter, nastolatkowie byli na niestrzeżonej plaży bez opieki dorosłych. Trwa ustalanie okoliczności tej tragedii. Dramatyczne doniesienia z Londynu. 4 osoby zostały ranne po ataku nożem w dzielnicy Covent Garden. W związku ze sprawą zatrzymano kobietę. O incydencie i stanie poszkodowanych informowała m.in. telewizja Sky News. Mamy oświadczenie londyńskiego pogotowia ratunkowego. Zgłoszenie wpłynęło około 12.30. Dotyczyło ataku nożem na ulicy Endell Street. Na miejscu udzielono pomocy 4 pacjentom. Następnie pilnie przewieziono ich do centrum urazowego. To mogliśmy usłyszeć na antenie Sky News. Już wiadomo, że ranni to mężczyźni. Na razie nie wiadomo, jak poważne są ich obrażenia. Agresywna kobieta została zatrzymana pod zarzutem posiadania niebezpiecznego narzędzia oraz ataków. Według policji przyczyną ataku mogły być problemy psychiczne 47-latki. Już 100 milionów poleconych listów wysłano za pośrednictwem usługi e-doręczenia. Ministerstwo Cyfryzacji i Poczta Polska ogłosiły, że korzystają z niej już ponad 4 600 000 Polaków. Wicepremier Krzysztof Gawkowski podkreślił, że korzystanie z e-doręczeń jest jeszcze łatwiejsze od początku lipca, od kiedy z usługi można korzystać także w aplikacji mObywatel.
3: 12 milionów aktywnych użytkowniczek i użytkowników mObywatela ma dzisiaj szansę, że może prosto, przyjaźnie, z każdego miejsca w Polsce, bez względu czy są na rybach, bez względu czy mają wakacje, bez względu czy są w domu, czy są w pracy, mogą wysłać o każdej porze dnia i nocy swoją przesyłkę.
1: Z e-doręczeń mają obowiązek korzystać instytucje publiczne i przedsiębiorcy, jednak 55% wszystkich kont założyły osoby fizyczne.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Koniec ze scrollowaniem na przerwach, co uczniowie mają robić z telefonami. Od 1 września wchodzi w życie całkowity zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych i przedszkolach. Sprawdzamy dziś w Radiu Plus, jak placówki lub nie są do tego przygotowane. Nowe przepisy, które podpisał już prezydent, oznaczają, że uczniowie będą musieli schować telefony nie tylko na czas lekcji, ale też w trakcie przerw.
4: Co uczeń ma zrobić z telefonem po przekroczeniu progu szkoły?
5: Z całą pewnością nie powinien go używać. Może go posiadać, może go mieć w plecaku, ma być wyłączony aparat, może go zdeponować do swojej spersonalizowanej szafki. Także na razie pozostawiamy wybór uczniom. Będziemy się przyglądać, jak w praktyce te mechanizmy się będą przedstawiać. Na razie nie przewidujemy jakichś rozwiązań w klasach typu pudełka, kartony, woreczki, etui. Tego na razie jeszcze nie.
1: Z Renatą Szustakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej nr 1 w Bełchatowie, rozmawiał Rafał Różycki. Uczniowie będą mogli skorzystać z telefonu w sytuacjach nagłych, zagrażających zdrowiu lub na wyraźne polecenie nauczyciela podczas zajęć. I jeszcze Tour de Pologne. Włoski kolarz Jonathan Milan wygrał w Zielonej Górze 3 etap wyścigu i umocnił się na prowadzeniu. Najlepszy z Polaków, Marceli Bogusławski, zajął 27 miejsce.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.

0: Cyndi Lauper. Tym numerem zaczynamy magazyn reporterów Radia Plus Kraków. Już 7 minut po godzinie 17. Agata Pytala, dzień dobry. Zapraszam na program w imieniu naszych reporterów. No, pora zacząć już program. A zaczniemy od kary dla wodociągów miasta Krakowa.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: 180 tysięcy złotych kary dla wodociągów krakowskich. Grzywnę nałożyła Krajowa Izba Odwoławcza. Powód? Marnowanie publicznych pieniędzy, ale to tylko jedna z kilku podobnych spraw miejskich spółek, którymi zajęli się krakowscy radni. O szczegółach Oskar Płatek.
2: Wątpliwości radnych dotyczyły czterech miejskich spółek. Wodociągów miasta Krakowa, ZIS-u, Krakowskiego Holdingu Komunalnego i Kraków Nowa Huta Przyszłości. Najpoważniejsze konsekwencje na razie poniosły wodociągi. Tak radny Krakowa Michał Starobrat z klubu Kraków dla Mieszkańców komentował karę.
3: Tutaj prezentuję Państwu odpis wyroku, który ostatnio KIO wydało. I w tym wyroku możemy przeczytać, że zarząd spółki Wodociągi systemowo obchodził prawo o zamówieniach publicznych. Bardzo rzadko zdarza się sytuacja, w której na mocy wyroku Krajowej Izby Odwoławczej zasądzona jest dodatkowo kara finansowa. Spółka Wodociągi została nałożona karą w kwocie ponad 180 tysięcy złotych oraz zobowiązano spółkę Wodociągi do zapłaty wszystkich kosztów postępowania. To też jest kwota ponad 20 tysięcy złotych. Łącznie ponad 200 tysięcy złotych dodatkowych kosztów. Teraz pojawia się pytanie, kto zapłaci te 200 tysięcy złotych? Pan prezes? Członkowie zarządu? No nie, szanowni państwo. Zapłacimy my, mieszkańcy Krakowa.
2: W Wodociągach byli też kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli, którzy złożyli zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Powodem były między innymi zawyżone wypłaty rad nadzorczych i 800 tysięcy uznaniowych darowizn. Zewnętrzny audyt w miejskich spółkach zlecił też pełniący obowiązki prezydenta Krakowa Stanisław Kracik. Najpoważniejsze nadużycia stwierdzono w Zarządzie Infrastruktury Sportowej. Wśród nich zlecanie zadań, które mogły być wykonane przez pracowników ZIS w firmie Megrup, czy błędy przy wybieraniu wykonawców.
3: W przypadku Kraków Nowa Huta Przyszłości i Krakowski Holding Komunalny doszło do naprawdę bardzo dziwnej sytuacji. Radnemu miasta Krakowa, mnie osobiście, ale również pracownikom, którzy robili kontrolę Urzędu Miasta Krakowa, odmówiono pełnego zakresu dokumentu. Sam pamiętam wcześniejszą kontrolę w tej samej dokładnie firmie, w której poinformowano mnie, że dostanę wszystkie materiały, jakie tylko sobie zażyczę, w momencie, kiedy podpiszę oświadczenie o zachowaniu poufności. I dlaczego takiej procedury nie zaproponowano?
2: Klub Kraków dla Mieszkańców składa w kwestii wszystkich czterech spółek interpelację do Stanisława Kracika.
4: Wszystkie te zgłoszenia, które pochodziły zarówno od mieszkańców, urzędników, ale też z naszej wiedzy, którą mamy jako radni, niestety się potwierdziły. Wiele dokumentów przeanalizowanych sprawiają, że możemy stwierdzić, że dochodziło do licznych nieprawidłowości.
2: Mówi radny Łukasz Maślona, a radny Michał Starobrat dodaje.
3: Będziemy żądać odwołania dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej oraz Krakowskiego Holdingu Komunalnego Kraków Nowa Huta Przyszłości i Wodociągów Miasta Krakowa, bo pora już skończyć z tym politycznym parasolem ochronnym w Krakowie i czas wyciągnąć konsekwencje w stosunku do szefostwa spółek.
2: Magistrat nie wydał jeszcze oficjalnej odpowiedzi i nie wiadomo, czy odwoła zarządy.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: 10 minut po godzinie 17 to już rezerwat. Zaopiekuj się mną. A niebawem wracamy z kolejnymi ciekawymi tematami.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Ponad 5 milionów złotych na wsparcie małopolskich ratowników wodnych. Dzięki europejskim środkom jednostki WOPR otrzymają nowoczesne łodzie, samochody, kłady, drony i sprzęt ratowniczy. Program ma usprawnić skuteczność działań ratunkowych. O zachowaniu bezpieczeństwa przy aktywnościach wodnych opowie teraz Adrian Ptak, wiceprezes krakowskiego WOPR-u.
2: Najważniejszy jest czas. Im wcześniej dopłyniemy do tej osoby, im wcześniej udzielimy tej pomocy, zwiększamy jej szanse na przeżycie.
3: Można kilka słów o tej inwestycji?
4: Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego. Przede wszystkim podkreślamy, że zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców województwa małopolskiego oraz turystów, którzy przebywają w okresie wakacyjnym, jest dla nas na pierwszym miejscu. Staramy się podnosić wartość sprzętową wszystkich służb, które dbają o to bezpieczeństwo, a w tym przypadku wodne, ochotnicze pogotowia ratunkowe w ramach projektu Bezpieczna Małopolska. W ramach środków europejskich zakupują odpowiedni sprzęt, zakupują kłady, zakupują skutery, zakupują samochody do transportu niezbędnego sprzętu, zakupują środki łączności i to pozwoli na to, że chociażby WOPR-y stają się bardziej profesjonalne i bardziej wyposażone w specjalistyczny sprzęt. Istotne jest to, że środki europejskie po raz pierwszy kierowane są do WOPR-ów w tak dużej wysokości. Ponad 5 milionów złotych zostanie zainwestowane w bezpieczeństwo mieszkańców. WOPR po raz pierwszy korzysta ze środków europejskich. To również pokazuje, że organizacja jest sprawna, potrafi realizować zadania nie tylko z budżetu województwa małopolskiego, ale również skutecznie inwestować środki europejskie.
3: Dlaczego ta inwestycja, która została podjęta, jest istotna dla WOPR-u?
2: Przede wszystkim istotna jest dlatego, że zmieniają się czasy, zmienia się też sprzęt i też potrzeba tutaj ratowania. Niestety z roku na rok tych utonięć nie ma mniej, jest ich więcej. W tym roku już mamy w Polsce ponad 135 utonięć, dlatego sprzęt jest bardzo ważny, ponieważ dotarcie do osoby poszkodowanej to jest kluczowy moment. Osoby tonące niestety, ale zmagają się z niedotlenieniem, czyli tutaj nasz organizm jest bardzo, bardzo wrażliwy, no i musimy jak najszybciej tą osobę ewakuować na brzeg. Dlatego jest potrzebny tak specjalistyczny sprzęt, między innymi skuter wodny, który zapewni nam tutaj dopłynięcie w każdy rejon Wisły na terenie Krakowa w bardzo krótkim czasie.
3: Co było najważniejszą inwestycją?
4: Jeżeli chodzi o inwestycje, to z punktu widzenia samorządu województwa małopolskiego, to za każdym razem wsłuchujemy się w potrzeby odpowiednich grup. Dla jednej z grup było istotne, żeby zakupić samochody transportowe. Inne grupy sygnalizowały, że potrzebują wsparcia do zakupu chociażby radiostacji, a jeszcze inne mówią wprost, że potrzebują szybszych kładów i żeby można było też transportować i dojeżdżać na miejsce zdarzenia, ale też były potrzeby w zakresie skuterów wodnych, które też bardzo szybko przemieszczają się po akwenach wodnych, po wodzie i istotą jest to, aby pomoc, która jest potrzebna w danym momencie, była skuteczna, szybka i celowana w punkt.
3: Jest sezon wakacyjny, mnóstwo osób wychodzi nad wodę. Jak się zabezpieczyć, jak się przygotować do bezpiecznego korzystania z tej wody, którą mamy?
2: Przede wszystkim zwracamy uwagę tutaj na to, żeby zachować zdrowy rozsądek. Jeżeli idziemy nad wodę, idziemy korzystać właśnie z tych obszarów wodnych, pamiętajmy o tym, żeby mieć jakieś nakrycie głowy, żeby skupić się na tym, żeby nawadniać swój organizm. Jeżeli już korzystamy z tej wody, kąpiemy się, to żeby to były miejsca wyznaczone do kąpieli, gdzie mamy tych ratowników wodnych, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo. Ratownicy są przeszkoleni tak dobrze do popełnienia tych obowiązków, że są w stanie rozpoznać, jeżeli ktoś tej pomocy potrzebuje. Pamiętajmy o tym, że osoba tonąca nigdy nie tonie głośno. Toniemy po cichu. Niestety zwykła osoba może mieć problem z zauważeniem tego, dlatego jak się wybieramy nad wodę, zawsze mieć ze sobą kogoś, kto będzie z nami i będzie nas też obserwował. I przede wszystkim nie kąpiemy się po alkoholu.
3: A jak można pomóc osobie tonącej? Czy my jako cywile jesteśmy w stanie coś zrobić? Czy tutaj tylko zostaje ta opcja ratowników, którzy oczywiście, ich rola jest nieoceniona?
2: Nasza rola jest nieoceniona, ale to właśnie świadkowie zdarzenia, to ich pomoc jest nieoceniona. Pamiętajmy o tym, że świadek zdarzenia też jest ratownikiem, ponieważ on musi wykonać ten pierwszy telefon i po prostu pierwszy udzielić tej pomocy. Jeżeli widzimy, że osoba tonie, w pierwszej kolejności wzywamy pomoc i podajemy tej osobie jakiś sprzęt pływający. Może to być bojka, może być to koło ratunkowe, może być to też lina, kawałka jakiegoś patyka, bądź też zwykłego sprzętu pływającego. Tej osoby bezpośrednio nie wskakujemy, nie podajemy ręki, ponieważ ta osoba walczy o przeżycie. Więc tutaj możemy mieć zamiast jednej osoby więcej osób poszkodowanych. Dlatego staramy się stworzyć tak zwany ludzki łańcuch. Łapiemy po kolei się za ręce i przemieszczamy się tutaj do tej osoby. Ściągamy ją do brzegu i ewakuujemy od razu w suche, zacienione miejsce, podając te płyny. Jeżeli zajdzie potrzeba, niestety trzeba wykonać reanimację.
1: Bezpieczna Małopolska, bon na ratowanie, ochotnicze pogotowie ratunkowe jest jedną z największych takich inwestycji w regionie. a materiał przygotowała Aleksandra Pawlikowska.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
5: Reklama.
6: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
7: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
6: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
7: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
8: Firma Suder prowadzi usługi hydrauliczne od 25 lat. Sprzedamy i zamontujemy kocioł, boiler i całą instalację wodną i kanalizacyjną. Doprowadzimy gaz i wodę do budynku, położymy kanalizację i podłączymy studnie. Zapisz 517 745 435 lub 504 133 365. Sucha Beskidzka, ulica Makowska 44, Jordanów 3 maja 64b.
9: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
10: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
11: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.
0: W rytmie wydarzeń. Z Radiem Plus.

0: Lemon Tree Fool's Garden w Radio Plus. 25 minut po godzinie 17. Teraz przenosimy się w góry.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: Nie kąp się w stawach, w Tatrach, nie mucz też nóg w potoku, bo ktoś może wpaść na pomysł, żeby się tej wody napić. Tatrzański Park Narodowy znów apeluje do turystów spędzających wakacje w górach, żeby przestrzegali zasad i chronili zarówno innych, jak i florę i faunę górską. Mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
2: Czas upalny przed nami, więc na pewno takich turystów, którzy chcieliby takie kąpiele odbyć, będzie znacznie więcej. Pamiętajmy o tym, że jako ludzie przede wszystkim używamy różnego rodzaju detergentów, czy to do kąpieli, szamponów, czy z racji ochrony przeciwsłonecznej różnych kremów z filtrem. Wchodząc do wody, do morskiego oka, widoczne już były takie tłuste plamy na tafli jeziora, co już jest bardzo dużym zanieczyszczeniem. No to widać, jaka skala jest tego kąpania.
3: Szymon Ziobrowski, Tatrzański Park Narodowy.
4: No od czasu do czasu zdarzają się takie wybryki, kiedy turyści chcą zażyć kąpieli w zimnej wodzie, w związku z tym wchodzą do Morskiego Oka, czy w Pięciu Stawów, w dostawach, czy na Hali Gąsienicowej. No my oczywiście potępiamy tego typu sytuacje, no bo generalnie w Tatrzańskim Parku Narodowym, przypomnę, to jest park narodowy, więc miejsce objęte ochroną, mamy się poruszać po szlakach i przede wszystkim uprawiać turystykę pieszą, natomiast wszelkiego rodzaju inne aktywności nie są dozwolone. W tym no nie zachęcamy nikogo, wręcz nie pozwalamy na to, żeby pływać.
5: Za mało edukacji jest.
6: Zimna woda jak pierona, oni wchodzą.
5: No, ale morsy to tam się w zimie kąpią, prawda, w przeręblach. To może akurat tacy są tam, może akurat się założyli. To już takie zakłady są, że autem przez Krupówki przejedzie bez mandatu.
2: Wiadomo, że to jest też zejście ze szlaku turystycznego, niszczenie linii nadbrzeżnej, niszczenie w ogóle środowiska tego, który panuje w jeziorach, środowiska limnicznego. Więc bardzo prosimy o to, żeby tego po prostu nie robić. Ja wiem, że wysokie temperatury zachęcają do tych kąpieli, woda jest zimna, jakby mamy ochotę, żeby się schłodzić.
7: Znaczy, że to zabronione jest w Parku Tatrzańskim, no to wszyscy wiedzą, no. Bo czasami ktoś jest po prostu taki, ma taki grymas, no. Ale co tam jest od razu zagrożenie ekosystemu, cudawianki, to nie. Jak pracownicy parku nurkują, to nie zakłócają ekosystemu, no bez jaj, no to przecież nie róbmy tego, ale no nie powinno, no nie powinni ludzie, no.
8: W jeziorach żyją nam różne gatunki zwierząt, w niektórych ta fauna jest bardziej widoczna, bogata, w innych mniej. Natomiast staramy się utrzymać turystów na szlakach, żeby właśnie nie zakłócać tam tym zwierzętom po prostu spokoju.
9: Parę lat temu widziałem pana, reagował, gwałtownie reagował na tych, którzy stopy moczą. Nie, żeby się cali kąpali stopy, przecież to jest ohydne, wredne. I wszyscy patrzyli wokoło, co się dzieje i wszyscy byli wręcz oburzeni, co on chce od tych biednych ludzi, przecież oni chcą sobie tylko ochłodzić swoje biedne, zmęczone stopy. No więc brak wyobraźni ludzkiej jest porażający.
7: Muszę się przyznać, że nogi też moczyłem, nie? No bo to tam jest naturalne, nie? Że tam człowiek chce do wody zobaczyć, jaka woda jeszcze zimna czy taka, no. Ogrodzić i spokój, no. Albo w ogóle ludziom zabronić chodzić, zrobić platformy widokowe na drogach, na głodówce i dziękuję uprzejmie.
2: Trzeba też mieć świadomość tego, że nawet jak kąpiemy te nogi gdzieś w potoku, to gdzieś poniżej ktoś może wpaść na pomysł, żeby tej wody się napić. No nie jest to szczególnie dobry pomysł. Zarówno picie, jak i kąpanie się, czy moczenie tych stóp, no bo uznajemy, że te nasze potoki są czyste, są krystaliczne, wszyscy przychodząc do naszego parku, no jakby mają wrażenie, że ta woda jednak jest czysta, no a może to wrażenie być błędne, jeżeli ktoś powyżej właśnie choćby moczy nogi.
0: Warto też pamiętać, że woda w górskich potokach nie tylko może być brudna, ale także jałowa, jeśli chodzi o minerały i elektrolity potrzebne do skutecznego nawodnienia naszego organizmu.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.

0: Naiwne pytania i Jam. No to my pytamy, skąd się wziął ten żółw?
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
0: To gatunek, który naturalnie występuje w Stanach Zjednoczonych, ale można go było spotkać w Krakowie. Mowa o żółwiu żółtobrzuchym, którego znaleźli strażacy z krakowskiego Bieżanowa. Odpowiedzi na pytanie, co żółw robił w Krakowie, szukał Kuba Solarz.
2: Kapera Justyna, sekretarz Ochotniczej Straży Pożarnej Kraków-Bieżanów. Miało to miejsce w dniu ćwiczeń. Pojechaliśmy na zbiornik przy ulicy Lipowskiego na Bieżanowie. Patrzyłam na ziemię i na początku myślałam, że rusza się trawa, bo było dużo słońca, wiadomo, różne efekty po takiej temperaturze mogą sprawiać człowiekowi jakieś różne bziki. Ale patrzę się, to wystawia głowę i zaczyna biec. No więc wzięłam to do ręki i znalazłam żółwia. I to nie był mały żółw, bo to był żółw ogromny, miał co najmniej z 50 centymetrów. Nie był to też żółw czerwonolicy, był bardzo podobny, ale też inwazyjny. Kontaktowaliśmy się na początku ze Strażą Miejską. Straż Miejska kazała nam dzwonić do Generalnego Dyrekcji Ochrony Środowiska, po czym przyjechał patrol Straży Miejskiej. Zabezpieczyli żółwia, skontaktowali się również z przychodnią weterynaryjną. No i tam został przekazany żółwik, którego notabene nazwałam Jurek.
3: Czyli żółw Jurek został uratowany.
2: Tak jest. Zanim przyjechała Straż Miejska, zabezpieczyłam go w pudełku, ochłodziłam go wodą, bo widać było, że naprawdę chciało mu się pić. W pełnym słońcu go znaleźliśmy. Był cały w błocie umorusany, więc go też przeczyściłam.
4: Nazywam się Jerzy Piruk, jestem pracownikiem Krakowskiego Ogrodu Zoologicznego.
3: W Krakowie Bieżanowie został znaleziony żółw żółtobrzuchy, który naturalnie nie występuje w Polsce.
4: Nie występuje. Jest to podgatunek żółwia ozdobnego, podobnie jak żółw czerwonolicy. Ten do niedawna rzeczywiście był spotkany pod nazwą żółwia żółtouchego, więc mogą Państwo też z taką nazwą kojarzyć to zwierzę. No, do niedawna zwierzęta te można było kupować w sklepach zoologicznych. Takie zwierzę żyje do 50 lat, no więc dziwnego, że gdzieś albo komuś zwiał, albo celowo również został wypuszczony. Zwierzęta te stanowią konkurencję dla naszego żółwia błotnego, jeśli chodzi o bazę pokarmową, niszę ekologiczną, w której występują, no więc nie bez przyczyny pojawił się na liście gatunków inwazyjnych.
3: Czyli jest to zagrożenie też nie tylko dla żółwia błotnego, ale rodzimej przyrody.
4: Na tej podstawie została też skompilowana ta

0: Krakowa.
1: Co mieszkańcy mają robić, kiedy spotkają na ulicy dzikie zwierzęta? Były w Krakowie kangury, teraz okazuje się, że nawet żółw się pojawił. Co w takich sytuacjach należy robić?
0: Przede wszystkim zachować spokój, nie zbliżać się do takiego zwierzęcia, nie drażnić i skontaktować się ze Strażą Miejską pod numer 986. Tam poinformować służby, gdzie się takie zwierzę spotkało, jak wygląda sytuacja, ponieważ umożliwi to podjęcie odpowiednich działań, ocenę sytuacji, skorzystanie też i wysłanie patrolu. Ważne jest też w takim długofalowym działaniu to, żeby odpowiednio zabezpieczać odpady, tak żeby to one nie zwabiały zwierząt. Te zwierzęta, o których my jako miasto jesteśmy poinformowani, o których wie Straż Miejska, mogą zostać zabezpieczone w jakiś sposób, to znaczy są one oddawane pod opiekę odpowiednich służb, czy pod opiekę Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, tak żeby jednak miały odpowiednie warunki.
2: A żółw Jurek trafił do kliniki zajmującej się zwierzętami egzotycznymi, gdzie został zaopiekowany.
3: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
4: Reklama.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Malinowcy znaleźli się w opałach.
7: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
8: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce to wóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
9: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
10: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
9: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
10: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
4: Reklama.
3: W rytmie wydarzeń. Z Radiem Plus.

0: to Krzysztof Krawczyk, bo jesteś ty i to są przeboje z nutą nostalgii w Radio Plus. A teraz sprawdzamy czas, 17.51, zatem wracamy do materiałów naszych reporterów.
1: W rytmie wydarzeń, magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: Ponad 20 świątyń, klasztorów i muzeów pokaże to, co najcenniejsze. Wystawy, warsztaty, gra miejska i koncerty. Tak zapowiada się tegoroczna 19. już noc Krakowia Sakra, która odbędzie się 14 i 15 sierpnia. Motywem przewodnim będzie woda. Jednym z miejsc, które uchyli swoje drzwi dla zwiedzających, nawet do miejsc na co dzień zamknięty, jest klasztor ojców Paulinów na Skałce. Będzie można zwiedzić panteon, skarbiec i bibliotekę. O tym, co jeszcze czeka podczas Nocy Krakowia Sakra, Karolina Suder.
2: Panna Kurzyjewska, Wydział Kultury, koordynatorka Nocy Krakowia Sakra. Noc Krakowia Sakra jest jedną z cyklu Krakowskie Noce. W tym roku mamy już ją 19. edycję. Tradycyjnie 14 i 15 sierpnia odbywa się szereg różnych wydarzeń, które przybliżają dziedzictwo sakralne Krakowa. Biorą w tym wydarzeniu udział krakowskie kościoły, klasztory, parafie. Odbywa się szereg koncertów tematycznych, wystaw tematycznych w przestrzeni kościołów, klasztorów. Oprócz tego realizowane są również warsztaty, różnego rodzaju konkursy, gry miejskie. Także program jest zawsze bardzo bogaty i zróżnicowany i każdy może znaleźć coś dla siebie.
0: Jaki jest motyw przewodni tegorocznej Nocy Krakowia Sakra?
2: Motywem przewodnim jest symbolika w sztuce sakralnej woda. Woda wiemy, że jest jednym z najważniejszych symboli w tradycji chrześcijańskiej. To oczyszczenie.
3: Źródło życia, ale też woda, która ma w tradycji chrześcijańskiej moc uświęcania jako znak zewnętrzny łaski, którą jest Jezus Chrystus. Ojciec Mariusz Tabulski, administrator klasztoru Paulinów w Krakowie na Skałce. Ta woda, która wiąże się właśnie z różnymi obrzędami w liturgii, woda jest wykorzystywana do poświęceń, przede wszystkim do sakramentu chrztu, tam gdzie będą wydarzenia związane z kolejną edycją Krakowi Sakry, to przy wielu tych miejscach, takich jak na przykład właśnie na Skałce, są źródła.
0: Co będzie się działo i jaki jest tegoroczny program?
2: Propozycji na te dwa dni jest naprawdę bardzo dużo. Wiele takich punktów, w których będzie można usłyszeć fantastyczne koncerty, obejrzeć świetne wystawy plenerowe, na przykład u ojców franciszkanów przed bazyliką będzie wystawa plenerowa. Również taka wystawa będzie u ojców cystersów w Mogile. Będzie można również zwiedzić tematycznie opactwo tynieckie, zwiedzić klasztor i kościół ojców karmelitów na Piasku. Rekomenduję na pewno zwiedzanie klasztoru stanianteckiego, bo to jest, wiadomo, klasztor zamknięty i na co dzień nie można tam wejść, więc będzie możliwość zwiedzania klasztorów. Została tam też przygotowana wystawa w krużgankach klasztornych, więc będzie można ją zobaczyć. Na pewno będą ciekawe naczynia prezentowane związane z użyciem wody w liturgii, ale także średniowieczne dokumenty.
0: Co odwiedzający będą mogli zobaczyć u Paulinów?
3: Otwieramy, można powiedzieć, wszystkie tajemnice przed turystami. Oczywiście bazylika ze skarbcem i z XVI-wieczną biblioteką, która jest zamknięta na co dzień. W skarbcu możemy znaleźć właśnie relikwie, piękne ornaty i znaki ku czci świętego naszego patrona. Pod skałką znajduje się oczywiście krypta twórców kultury i to jest możliwość wejścia. Razem z przewodnikami będziemy mogli również zwiedzić całą tą przestrzeń dziedzińca.
0: Będzie też koncert. Kto wystąpi? Co będzie można usłyszeć?
3: Wystąpi między innymi Jacek Wójcicki, Marcin Jakiewicz, Dariusz Kordek, ale też Anna Sokołowska-Labrudzińska. Taką gwiazdą będzie biskup Antoni Długosz. Wystąpi orkiestra pod dyrekcją pana Macieja Niecia.
0: Dlaczego warto wziąć udział?
2: Warto, dlatego że Noc Krakowia Sakra ma bardzo duży walor edukacyjny. Można się bardzo dużo dowiedzieć. To jest jedyna okazja też, żeby zajrzeć w takie miejsca, które na co dzień nie są dostępne.
0: A wszystkie wydarzenia są oczywiście bezpłatne. Szczegółowy program jest dostępny na stronie krakowskienoce.pl.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: I to był ostatni materiał w dzisiejszym magazynie. Program przygotowali dziś dla Państwa Karolina Suder, Aleksandra Pawlikowska, Oskar Płatek, Kuba Solarz i Łukasz Bobek. A kolejne wydanie magazynu już jutro o godzinie 17. Ja wracam do Państwa tuż po 18, a to już Frida.

0: Trzynastolatek ruszył na pomoc drugiemu, gdy zaczął się topić. Tragedia w Wielkopolsce. Rosyjski odwet w Kijowie zbombardowano magazyny. Krakowskie ogrody klasztorne ponownie otwierają się dla zwiedzających. Jest 18. Marcin Bartnik. Kiedy jeden z chłopców zaczął się topić, drugi ruszył mu na pomoc. Dwóch trzynastolatków utonęło w jeziorze Durowskim. Wielkopolska policja bada okoliczności tragedii w Wągrowcu. Łączymy się z naszym reporterem Pawłem Adamczewskim. Co udało ci się ustalić w tej sprawie?
1: Jak dowiedziałem się nieoficjalnie, chłopcy nie byli pod opieką osoby dorosłej. Tragedia wydarzyła się na niestrzeżonym kąpielisku. Służby dostały zgłoszenie o dwóch trzynastolatkach, którzy zniknęli pod wodą kilka metrów od brzegu. Pierwszy na miejscu był Nurek Wopru.
2: Wyciągnął dwóch trzynastolatków na brzeg. Wspólnie prowadzono resuscytację krążeniowo-oddechową. Natomiast lekarz lotniczego pogotowia ratunkowego stwierdził zgon dwóch trzynastolatków.
1: Powiedział mi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Chłopcy byli pod wodą około 40 minut. Reanimacja obu trzynastolatków trwała około godziny.
0: Paweł Adamczewski, dziękuję za relację. Ukraińskie służby wciąż walczą ze skutkami rosyjskiego ostrzału Kijowa. W nocnych atakach zginęło 17 osób. W mieście Browary, które jest ważnym punktem logistycznym, zniszczone zostały prawie wszystkie magazyny. Celem były też inne takie centra w obwodzie kijowskim. W jednym z nich życie straciło 6 pracowników. Cudem ocalał pochodzący z Mołdawii Iwan. Wybiegliśmy z samochodu, nic nie zabraliśmy, był duży ogień, dobrze, że przeżyliśmy. Usłyszałem pierwszy wybuch, potężny, samochód spłonął, a z nim wszystko w środku. Dokumenty, pieniądze, nic nie mam. Poparzyło mi plecy. Ukraińskie władze apelują do sojuszników o wsparcie obrony przeciwlotniczej. Przez brak pocisków tej nocy nie udało się zestrzelić żadnej z prawie 30 rosyjskich rakiet. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega Polaków przebywających w Grecji oraz osoby planujące wyjazd do tego kraju przed szalającymi pożarami. Ogień obejmuje już nie tylko wyspy, ale także część kontynentalną. Jak zachować się w takiej sytuacji i na co zwrócić uwagę podczas pobytu w Grecji, radzi przewodnik po tym kraju Marcin Pietrzyk.
3: Grecja jest wciąż krajem bezpiecznym i ja zawsze radzę swoim gościom, że kiedy znajdują się w miejscu zagrożenia, należy słuchać wskazówek służb ochrony cywilnej, przestrzegać wszelkich alertów, nie wpadać w panikę.
0: Ostrzeżenia o pożarach w danym rejonie są przekazywane przez służby greckie wraz z zaleceniami, także w języku angielskim.
3: Alerty w dwóch językach, gdzie informują ludzi, że jeżeli są w miejscu zagrożenia, jakiegoś niebezpieczeństwa, gdzie mają się przenieść, gdzie będą bezpieczni, są sprawnie organizowane ewakuacje.
0: Komunikaty trafiają na telefony w formie powiadomień push, towarzyszy im głośny sygnał.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Krakowskie ogrody klasztorne ponownie otwierają swoje podwoje. Tym razem w sobotę będzie można zajrzeć za mury Bazyliki Świętego Floriana. To w ramach letniej szkoły miejskich ogrodników zorganizowanej przez Zarząd Zieleni. To miejsce, które zawsze było oazą spokoju, mówi ksiądz Łukasz Michalczewski, proboszcz parafii Świętego Floriana w Krakowie.
5: Dla przede wszystkim właśnie mieszczan krakowskich, ponieważ znajdujemy się tak naprawdę poza murami miasta Krakowa i tutaj przychodzono odpocząć. Wyjątkowa jest cisza, o której godzinie byśmy tutaj nie przyszli, czy rano, wieczór, w południe, ona jest po prostu.
0: Zainteresowanie jest tak duże, że na sobotnie zwiedzanie nie ma już miejsc. Warto śledzić media społecznościowe Zarządu Krakowskiej Zieleni Miejskiej, bo ostatnia okazja, by zajrzeć za klasztorne mury, będzie 29 sierpnia. Wtedy bramy otworzy ogród cystersów w Mogile.
4: Luz plus.

Tutaj Halina Frąckowiak. Trwają wakacje z Radiem Plus. Zapraszam. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Pawełek, który już swoje lata ma, ale wciąż jego dobrze słucha.
1: Luz.
0: Papierowy Księżyc i Halinka Frąckowiak za nami. Sprawdzamy czas, już 12 minut po godzinie 18. No świetnie, bo rozpoczynamy tę najmilszą porę dnia, wolne popołudnie, które mam nadzieję, że Państwo spędzą z nami, z przebojami, z nagrodami, które dziś przyniosłam do studia Radia Plus, a między innymi najnowszą książkę Anny Kolasińskiej, Szemraj, o której opowiem za kilka chwil. Będę mieć też dla Państwa propozycje kinowe. Zaproszę Państwa na kolejny bardzo ciekawy obraz w ramach cyklu Lato z Rafaelem. Tuż po godzinie 19 nasze studio odwiedzi gość Angelika Wielgus-Lach, dziennikarka, youtuberka, z którą porozmawiam o pielgrzymowaniu na Jasną Górę. To i znacznie więcej do 20. Agata Wetela. Raz jeszcze dzień dobry, razem do 20. Eric Clapton, Layla, a później Baltimore.

0: Zamboy Baltimora w Radio Plus.
1: Plus.
0: A teraz mam dla Państwa najnowszą książkę Anny Kolasińskiej-Szemraj, którą być może kojarzą Państwo z YouTube'a, bo prowadzi bardzo popularny podcast Kolasińska Podcast, w którym porusza tematy związane z życiowymi wyborami, rozwojem osobistym i nieoczywistymi ścieżkami kariery. W poprzednim życiu była stewardesą i asystentką szejka, no i swoje doświadczenia przelewa teraz na papier, a jej ostatnia książka to Odkryłam sekrety szejka. Jest to mroczna opowieść o władzy, manipulacji, cenie prawdy w świecie arabskim, o tym, jak łatwo stać się częścią systemu, jak trudno potem się z niego wyrwać, bo są sekrety, które nie chcą zostać odkryte i ludzie gotowi zrobić wszystko, by tak pozostało. Odkryłam sekrety szejka. Nowość od Anny Kolasińskiej-Szemraj do zdobycia już teraz. Luz plus małpa radio-plus.pl. Pierwsza osoba, która wyśle do mnie mail z hasłem szejk, otrzyma wspomniany tytuł w prezencie.
1: Reklama. Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
2: Pamiętasz Rabkoland?
3: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce-Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
2: To musimy jechać znowu. Rabkoland to teraz kraina Kruca Bomby i Owieczek i Renek.
4: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
3: To jakbyś nie był tam wcale.
2: Hurra! Jedziemy do Rabkolandu.
5: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapuchlap. Cicho, owieczki, goście idą.
6: Inaczej futryna na 10 liter.
7: Ościeżnica.
6: A teraz na 3. Tam są drzwi.
8: Vox. Tam są drzwi.
9: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
1: Reklama.

0: Goodbye na antenie Radia Plus.
1: Plus.
0: A teraz chcę Państwa zaprosić do kina, tym bardziej, że już w najbliższą niedzielę, 9 sierpnia, w ramach wakacyjnego cyklu Lato z Rafaelem, odbędzie się jedyny pokaz filmu Tajemnica Ojca Pio, poruszającego dokumentu poświęconego kapucynowi, jednemu z największych mistyków XX wieku. To będzie taka wyjątkowa okazja, aby przypomnieć postać zakonnika, którego życie, posługa w konfesjonale, umiłowanie Eucharystii i wierność Chrystusowi nieustannie inspirują kolejne pokolenia wiernych. Film zawiera też niepublikowane wcześniej materiały archiwalne oraz świadectwa osób, które znały świętego lub doświadczyły jego duchowej pomocy. Film przypomina też, że ojciec Pio nie był jedynie mistykiem obdarzonym nadzwyczajnymi łaskami. Był przede wszystkim wiernym synem świętego Franciszka, człowiekiem modlitwy, pokory, posłuszeństwa i bezgranicznej miłości do Eucharystii oraz sakramentu pojednania. Nie przemilcza też bolesnych doświadczeń świętego, oszczerstw, niezrozumienia, kościelnych ograniczeń, cierpień, które przyjmował z heroiczną ufnością. Zatem, drodzy Państwo, jeśli nie macie planów na niedzielne popołudnie, to zapraszam Was do kina Kijów na godzinę 16:00. W ramach cyklu Lato z Rafaelem będzie można zobaczyć piękny obraz, piękny film Tajemnica Ojca Pio. Ja mam dla Państwa podwójne zaproszenia, zatem kto ma ochotę wybrać się do kina, niech szybko do mnie napisze na luz plus @radio-plus.pl.

0: to France, Mike Oldfield i Maggie Rayleigh w Radio Plus. A teraz zaglądniemy tam, gdzie zwykle wstępu nie ma.
1: Plus.
0: Krakowskie ogrody klasztorne otwierają swoje podwoje. Tym razem w najbliższą sobotę będzie można zajrzeć za mury Bazyliki Świętego Floriana w Krakowie. To w ramach letniej szkoły miejskich ogrodników organizowanej przez Zarząd Zieleni Miejskiej.
2: Ksiądz Łukasz Michalczewski, proboszcz parafii Świętego Floriana w Krakowie. Ogród, w którym się znajdujemy, w parafii Świętego Floriana, to miejsce, które zawsze było taką oazą spokoju dla przede wszystkim właśnie mieszczan krakowskich, ponieważ znajdujemy się tak naprawdę poza murami miasta Krakowa i tutaj przychodzono odpocząć, ale od pewnego momentu, odkąd się stał ogrodem plebanijnym, no pełnił również rolę, jak to dawniej było, pewnych upraw, które były tutaj prowadzone, żeby wyprodukować żywność dla pracujących w tej parafii księży, więc ta rola w zależności od czasu, w zależności od potrzeb się zmieniała.
3: Co się zmieniło?
2: No dziś, tak jak widzimy, jest on taki troszkę dziki i pełni taką rolę takiej oazy spokoju, bo nawet mimo tego, że jesteśmy blisko dworca, galerii, czy jakiegoś kompleksu hoteli, które są często używane przez turystów, jest tu cisza, spokój, nikt nie przeszkadza, można naprawdę wypocząć.
4: Łukasz Szydłak, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, zajmuje się projektami z miejskiego ogrodnictwa. Te zakony, jak przybywały do naszego miasta, to nie tylko krzewiły wiarę, ale też przynosiły ze sobą różne rozwiązania właśnie związane z uprawą roślin albo zakładaniem stawów rybnych, więc o tym wszystkim będą się mogli mieszkańcy dowiedzieć, ale też jakie funkcje pełni w klasztorze taki ogród.
3: Aleksandra Mikulaszek, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Czym były takie ogrody, sady klasztorne? Po pierwsze, były fundamentem życia klasztornego, ale też mocno tutaj w nich zaakcentowana była samowystarczalność. Jaki jest ten ogród? Czy jest cicho? Czy sprzyja przemyśleniom?
2: Ogród, w którym się znajdujemy, oczywiście jest pewnego rodzaju dziki. To znaczy, na tym etapie zostawiliśmy go taki, jaki jest. Czyli niektóre drzewa są takie samosiejki, niektóre zaplanowane, kiedyś wsadzone, szczególnie drzewa owocowe, ale współpracujemy tutaj z Politechniką

0: Czyli można powiedzieć, że to sobotnie spotkanie to będzie takie ostatnie przed zmianami, które czekają ten ogród.
1: Do zmian na pewno chwilę trzeba jeszcze poczekać, ponieważ to wymaga pewnych uzgodnień i też pewnie zabezpieczenia jakichś środków finansowych, ale na pewno on się cały czas zmienia i ilekroć ktoś tutaj jest na nowo, to są jakieś nowe elementy, niektóre znikają, więc na pewno jakieś zmiany czekają za rok ten ogród, ponieważ krok po kroku staramy się go doprowadzać do takiego ładu, już jest zupełnie inny niż był przed rokiem.
0: Co tutaj się znajduje? Czy jest coś wyjątkowego?
1: Wyjątkowa jest cisza. O której godzinie byśmy tutaj nie przyszli? Czy rano, wieczór, w południe? Ona jest, po prostu. A oprócz tego, no na pewno z wyjątkowych rzeczy, no to są bardzo stare drzewa, czy ten orzech, który jest tutaj przed nami, czy drzewa owocowe. Gdy byli tutaj tacy państwo właśnie, którzy robili inwentaryzację tych drzew, to mówili, że niektóre drzewa mają po kilkadziesiąt lat, więc to są wyjątkowe drzewa owocowe. Mamy tutaj i swoje borówki, i swoje inne owoce.
0: Czego dowiedzą się uczestnicy podczas sobotniego wydarzenia?
1: No, o historii, o tym, co tu się znajduje, jak ten ogród jest wykorzystywany, no i jakie są jego perspektywy.
2: Mieszkańcy będą mieć niepowtarzalną okazję, żeby zajrzeć za klasztorne mury, żeby sprawdzić, jak wyglądają te ogrody.
0: Jeśli chodzi właśnie o otwarcie bram ogrodów, to był to też pomysł archidiecezji krakowskiej, księdza, żeby właśnie te ogrody przyklasztorne, przykościelne otworzyć.
1: Pomysł rzeczywiście był wspólny z panem prezydentem Miszalskim archidiecezji, żeby pokazać to dziedzictwo ogrodów krakowskich. To jest bardzo cenne dziedzictwo, które mamy w swoich rękach, nie wypuścimy, ale lubimy się tym dzielić.
3: Na sobotnie zwiedzanie zapisy są już niestety zamknięte, ale warto śledzić media społecznościowe Zarządu Zieleni Miejskiej, bo ostatnia okazja, by zajrzeć za klasztorne mury, będzie 29 sierpnia. Wtedy bramę otworzy ogród cystersów w Mogile.
4: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
5: Reklama.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta pianek, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rosman.pl, regulaminy.
10: Festiwal Gospelowe Lato w Bochni. 4 dni, 4 koncerty. 6 sierpnia, godzina 19. Koncert zespołu The Eccentricity w kinie Regis. 7 sierpnia, godzina 20. Koncert uwielbieniowy w hali sportowej, ulica Windakiewicza 23. 8 sierpnia, godzina 19. Koncert Gospel Jazz w tężnej Salankowej. 9 sierpnia, niezwykły koncert finałowy festiwalu. Ponad 100-osobowy chór, świetni muzycy i soliści. Niezwykła atmosfera. Wstęp wolny. Zapraszają organizatorzy. Stowarzyszenie Gospel nad Rabą i Powiat Bocheński. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
11: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
12: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
11: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
12: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
4: Reklama.

0: Nastrojowo, klimatycznie i pięknie Edyta Bartosiewicz na antenie Radia Plus.
1: Plus? Plus!
0: 6 minut zostało do godziny 19, a to znaczy, że już za chwilkę, już za momencik na Małym Rynku zabrzmi piosenka patriotyczna i legionowa. To jak głośno, jak daleko będzie się nieść, zależy od was, drodzy państwo. Przybywajcie zatem na 96. krakowską lekcję śpiewania. To jest apel do wszystkich tych, którzy są w okolicach rynku, są teraz, spacerują gdzieś albo przyjeżdżają obok Starego Miasta. Zatrzymajcie się, przybywajcie na Mały Rynek 19. O tej porze startuje lekcja śpiewania. Dołączyć można w każdej chwili, w każdym momencie. Na miejscu będzie można dostać śpiewnik, żeby mogli państwo dać głos. Trzeba zabrać tylko ze sobą butelkę wody, bo jest naprawdę bardzo, bardzo gorąco. Ale na Małym Rynku jest też kurtyna wodna, więc będzie można się ochłodzić. To już Scott McKenzie.

0: Prezydent Warszawy reaguje na audyt dotyczący Szpitala Południowego. Premier krytycznie o pierwszym roku prezydentury Karola Nawrockiego. W Austrii padł historyczny rekord temperatury. Jest 19. Marcin Bartnik. Stanowisko, którego de facto nie było, wypłaty za podwójne dyżury czy nagłe podwyżki bez uzasadnienia. To tylko niewielka część nieprawidłowości, jakie ujawnił audyt w Szpitalu Południowym w Warszawie. Ustalenia kontrolerów, które przedstawił stołeczny ratusz, są miażdżące, o tym Mateusz Chłystun.
1: Większość ustaleń audytu dotyczy Dawida Kacprzyka, młodego lekarza, który pełnił funkcję koordynatora SOR-u, choć formalnie takiego stanowiska w szpitalu w ogóle nie było. Dostawał za to osobite wynagrodzenie i podwyżki. Uzasadnień jednego i drugiego w archiwach księgowości szpitala nie ma.
2: Miał jeszcze jedną osobną umowę na 10 tysięcy miesięcznie na czynności, które częściowo pokrywały się z jego dyżurami. Jest realne ryzyko, że za to samo płacono dwa razy.
1: Tłumaczył prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Poza tym w kilku przypadkach szpital płacił za dyżury lekarzom, którzy formalnie w tym samym czasie pełnili je w innych placówkach. Audytorzy uznali, że zarząd szpitala naraził też placówkę na kary finansowe nakładane przez NFZ.
2: Między innymi za to, że karetki za długo czekały pod dyżurem na przekazanie pacjenta.
1: Audyt zakończył się ponad 40 zaleceniami, które szpital powinien natychmiast wdrożyć.
0: Sporą część opisanych w raporcie nieprawidłowości wciąż wyjaśnia prokuratura. Premier krytycznie o pierwszym roku prezydentury Karola Nawrockiego. Donald Tusk wskazuje m.in. na weta w sprawie SAFE i ustawy o statusie osoby najbliższej, a także głośne ostatnio ułaskawienie Starucha, czyli nieformalnego lidera kibiców Legii Warszawa. Szef rządu zwraca też uwagę na jego zdaniem blokowanie zmian w wymiarze sprawiedliwości.
3: Niektórzy mieli nadzieję, że może uda się rozwiązać przynajmniej część problemów związanych z wymiarem sprawiedliwości i z tymi wadliwie wybranymi za prezydenta Dudy instytucjami, organami władzy. Ale pan prezydent Nawrocki jest raczej jeszcze bardziej zawzięty i zapamiętały.
0: Inaczej na ostatni rok patrzy kancelaria prezydenta. O sukcesach Karola Nawrockiego mówił jego rzecznik Rafał Leśkiewicz.
4: Najistotniejsze, jeżeli chodzi o politykę krajową, to konsekwentne stanie na straży polskiej konstytucji. Natomiast jeżeli chodzi o politykę międzynarodową, to wzmacnianie pozycji Polski w ramach wschodniej flanki NATO i co najważniejsze, utrzymywania bardzo dobrych relacji z prezydentem Stanów Zjednoczonych.
0: Jutro w rocznicę zaprzysiężenia prezydenturę podsumuje sam Karol Nawrocki. Przed pałacem zorganizowane zostanie specjalne wydarzenie. Zaplanowano m.in. debatę publicystów i występ artystyczny. Od 1 września telefon tylko w plecaku. Z początkiem roku szkolnego w szkołach podstawowych zaczną obowiązywać przepisy ograniczające korzystanie z telefonów komórkowych. Sprawdzamy dziś w Radiu Plus, jak przygotowane są do tego placówki. Zmiany mają pomóc uczniom skupić się na lekcjach i ograniczyć czas spędzany przed ekranami.
5: W zależności od tego, czy to jest decyzja szkoły, że na przykład w małej szkole w sekretariacie zostawia, czy zamyka w plecaku i nie może wyjąć, czy przechowują w jakimś specjalnym miejscu, podejmują taką decyzję. Proszę też pamiętać, że są szczególne przypadki, w których telefon może być użyty. Na przykład decyzja nauczyciela, że będzie potrzebne będzie urządzenie, na przykład w czasie lekcji.
0: Wyjaśniała minister edukacji Barbara Nowacka. Wyjątkiem będą uczniowie, którzy potrzebują telefonu ze względów zdrowotnych. Szczegółowe zasady w takich przypadkach określi statut szkoły.
5: Ponad 50% szkół podstawowych ma już wprowadzone różnego rodzaju własne wewnętrzne regulacje. Są to albo już takie zorganizowane szafki, albo miejsca w szkołach, albo czasami tak zwane plecakowanie. My nie chcemy tego odgórnie regulować, dlatego że skoro samorządy podjęły już jakieś działania, szkoły podjęły jakieś działania, no to w tej chwili doregulowywanie tego wydaje się nam niepotrzebne.
0: Szkoły ponadpodstawowe będą mogły same ustalić zasady korzystania z telefonów. Nowe przepisy obejmą szkoły publiczne, niepubliczne oraz przedszkola. I jeszcze rekord temperatury w Austrii padł przy granicy ze Słowacją i wynosi 41,2 stopnia Celsjusza. Wczoraj w pobliżu Wiednia zanotowano równo 41 stopni. Norma dla tego regionu to 27 kresek powyżej zera. Austriacka Agencja Meteorologiczna ma w swoich bazach zweryfikowane dane dotyczące temperatur dobowych od 1 stycznia 1775 roku.
6: Luz Plus.
7: Imagine, John Lennon i tym numerem rozpoczynamy drugą godzinę programu Luz Plus. Agata Petela, dobry wieczór.

0: Już jutro z Wawelu wyjdzie piesza krakowska pielgrzymka na Jasną Górę i być może było w Państwa sercu takie pragnienie, żeby wybrać się na pielgrzymkę i po raz kolejny zrezygnowaliście z tego pomysłu, bo były jakieś przeciwności losu, były jakieś blokady, bo może pomyśleliście sobie, że macie małe dzieci, że one nie dadzą rady. I Wasze wątpliwości teraz rozwieje mój dzisiejszy gość, którym jest Angelika Wielgus-Lach, bizneswoman, dziennikarka, autorka kanału Kulisy Sukcesu i mama na pełnych obrotach.
1: Witam po raz kolejny, bardzo mi miło.
0: Nie będziemy rozmawiać o Twoim kanale, o ludziach biznesu, nie będziemy rozmawiać o Twojej książce, ale będziemy rozmawiać o wartościach i o tym, dlaczego Ty pielgrzymujesz i czym dla Ciebie jest pielgrzymka.
1: Z przyjemnością właśnie będę o tym z Tobą rozmawiała. Ja sobie już nie wyobrażam życia i wakacji bez pielgrzymki do Częstochowy. Pierwszy raz poszłam na pielgrzymkę rok przed maturą, w intencji właśnie dobrego zdania matury, żeby te wyniki były satysfakcjonujące. I tak się zaczęło, że ja już będę w tym roku szła 16 raz i tak ciągam za sobą różne osoby. Może nie zawsze, ale bardzo często ciągałam to przyjaciół, to jakąś koleżankę, to kolegę, to męża w to włączyłam, dzieci. I ja sobie po prostu nie wyobrażam. Jest to dla mnie piękna droga, bo to nie jest tylko tak, że dochodzimy do tej Częstochowy. Ważna jest ta droga. Ta droga, podczas której poznajemy ludzi naprawdę o wielkim sercu, którzy często otwierają nam swoje domy zupełnie obcym osobom, które nas nakarmią. O tym też może porozmawiamy, bo to jest naprawdę na pielgrzymce docenia się takie małe momenty. To jest, mogłoby się wydawać śmieszne, ale na przykład napicie się kawy, to na pielgrzymce jest bardzo często luksus, więc jak człowiek idzie przez te kilka dni, to naprawdę ma czas pomyśleć nad swoim życiem, ma czas je przeanalizować i właśnie doceniać małe rzeczy, a na tych pielgrzymkach tych małych rzeczy naprawdę dużo można doświadczyć.
0: Jak Ciebie pierwszy raz spotkałam, to już od razu mówiłaś mi o pielgrzymce, zachęcałaś do tego, żeby się zapisać, żeby wyruszyć w drogę. Dla Ciebie nie ma przeszkód.
1: Nie ma, powiem Ci, chociaż pojawiają się przeszkody, już kilka razy mieliśmy takie różne sytuacje, że na przykład kiedyś jak sama pielgrzymowałam, mój obecny mąż ze mną pielgrzymuje, ale wtedy jeszcze był moim chłopakiem, nie chodził ze mną na pielgrzymki i była na przykład taka sytuacja, że moi rodzice byli w sanatorium, więc ja odpowiadałam za mieszkanie i właśnie w dniu pielgrzymki rano o 7 była msza na Wawelu, a u mnie zalało mieszkanie, a ja byłam jedyna w domu i dzwonię do mojego właśnie chłopaka, mówię: Paweł, potrzebuję pomocy, mieszkanie zalane, a ja zaraz muszę wychodzić. I mój mąż to wszystko ogarnął, później przywiózł, bo już bagaże nie zdążyłam oddać, przywiózł je do Skały, tam gdzie nocowaliśmy. Inna sytuacja na przykład z naszym jednym synkiem. Kilka dni przed pielgrzymką bardzo zaczął kaszleć, ale to kaszel nie choroba, ale noc przed pielgrzymką tak mu oko spuchło, że jednego oka prawie nie było widać. Zapalenie spojówki. No i ale my oczywiście mieliśmy antybiotyk, bo to się u nas często powtarzało, zakropiliśmy i ktoś by mógł powiedzieć, no nierozsądni rodzice poszli. No poszliśmy z tym antybiotykiem, rzeczywiście mu kropiliśmy po drodze to oko i ono wydobrzało, ale rzeczywiście takie przeciwności losu były. I jeszcze jedna sytuacja, bo naprawdę mamy takie, chyba zły nie chce czasami nas wypuścić. Mamy takie sytuacje. Kiedyś pojechaliśmy z moimi rodzicami do moich teściów, którzy mieszkają 37 kilometrów od Krakowa. Właśnie dzień przed pielgrzymką wyjechaliśmy od nich około godziny 20 i jechaliśmy od nich 5 godzin, te 37 kilometrów, bo była wielka ulewa w Krakowie, oberwanie chmury i nie dało się do domu dojechać. A my o 6 musieliśmy oddać bagaże na Wawelu, a o 7 być już na mszy, więc zawsze były jakieś takie, może nie zawsze, ale bardzo często mamy jakieś takie trudności. Mam nadzieję, że w tym roku jakoś tak pójdzie gładko przed tym wyjściem do Częstochowy.
0: Gorąco, upały, to no może tak. Być jakaś trudność, ale nie poddajemy się. Ty pokazujesz, że można i to w każdych warunkach można z dziećmi. Ty masz dwójkę małych chłopców.
1: Tak, mam dwójkę. Antoś będzie miał w listopadzie 4 lata, już był 5 raz na pielgrzymce, a Tymek będzie miał w styczniu 2 lata i już był będzie trzeci raz na pielgrzymce. Więc tak.
0: Ktoś by pomyślał i złapał się za głowę. No matko, jedna tak. Z malutkimi dziećmi.
1: I nieraz dostajemy też takie komentarze, że jesteśmy nieodpowiedzialni, że tym dzieciom jest gorąco, że tym dzieciom jest zimno. No wiadomo, na pielgrzymce są różne warunki. Niejednokrotnie chodziliśmy, gdy był duży upał. Niejednokrotnie nas zlało, ale ja uważam, że naszym dzieciom się krzywda nie dzieje. Wręcz Antoś pyta: mamo, kiedy idziemy na pielgrzymkę? I dzieci biorą plecaki w domu i już przygotowują się, mówią, że się pakują na pielgrzymkę, więc dla nich to też jest super przygoda i naprawdę, no to jest coś, czego trzeba spróbować. Ja tak uważam. Ja będę szła 16 raz i naprawdę nie wyobrażam sobie, żebym nie mogła iść. Gdy była pandemia, było mówione, że pielgrzymki do Częstochowy nie będzie. później się okazało, że jednak były jakieś tam zorganizowane, no to my z moim mężem w tej niewiedzy, że tej myśleliśmy, że nie ma pielgrzymki, wybraliśmy się rowerami do Częstochowy, w 2 dni zajechaliśmy. Więc jakby, no nie odpuszczamy, bo naprawdę mamy za co dziękować, mamy o co prosić i mamy żywe przykłady tego, że mamy naprawdę realną pomoc z góry.
0: Czyli to wyproszenie działa, tak?
1: Działa niejednokrotnie, naprawdę mamy przykłady różnych takich sytuacji, które naprawdę mogłyby się skończyć bardzo źle. Szliśmy na pielgrzymkę w różnych właśnie intencjach, ale taka intencja radosna, ja szłam kiedyś na pielgrzymkę w intencji dobrego męża i mam naprawdę wspaniałego męża, z którym jestem już w sumie. Żoną jego będę już niedługo 8 lat, ale w sumie jesteśmy 15 lat razem, więc naprawdę można iść, prosić i to się bardzo często otrzymuje.
0: No to piękna zachęta dla młodych ludzi, tak. Zwłaszcza dla pań, tak. Kobiet młodych, tak. Które rozglądają się, szukają dobrego męża, ale powiedz mi z takiej
1: praktycznej... Bo ja jeszcze wejdę właśnie w słowo, bo być może niektórzy myślą, że pielgrzymka to właśnie jest dla starych ludzi, że tam chodzą tylko bardziej...
0: A nie, wręcz przeciwnie.
1: Właśnie, ja ci powiem, ja kiedyś chodziłam na przykład z Dominikanami i tam są grupy świetne, na przykład dla młodych ludzi, gdy ktoś właśnie jest na studiach albo gdy ktoś chodzi do szkoły średniej, są specjalne grupy, gdzie chodzą ludzie w takim wieku i właśnie głównie mamy takie towarzystwo i możemy poznać naprawdę super ludzi, więc
0: to są przyjaźnie czasem
1: tak,
0: na całe
1: naprawdę.
0: Życie.
1: Naprawdę, ja mam takie przyjaźnie na całe życie. Teraz właśnie z Krzeszowic wychodzimy, bo tę grupę założył nasz przyjaciel ksiądz i po prostu już się do tej grupy przywiązaliśmy, bardzo lubimy tych ludzi i z nimi pielgrzymujemy. Tak to chodziliśmy na przykład z Krakowa, z parafii świętego brata Alberta, więc no różne grupy można wybierać, można też co roku wszystko zmieniać, więc ja polecam i naprawdę rekomenduję.
0: To teraz od takiej strony praktycznej, ty jako mama dwójki małych dzieci, jak ty się organizujesz? Jak to wygląda od strony praktycznej? Jak się przygotowujesz do wyjścia?
1: Powiem tak, u nas w małżeństwie jest tak, że mój mąż jest, zawsze mówi, pełen obaw, a ja tam idę i myślę, że nic się jakiegoś wielkiego nie wydarzy. Jakoś
0: oddajesz,
1: to będzie.
0: Oddajesz
1: tak,
0: wszystko Bogu.
1: Oddaję i jakoś to będzie. Na pewno dojdziemy. Już tyle razy, mówię, były różne przeciwności, daliśmy radę. No tak, no mamy Tymka, który nie ma jeszcze 2 lat, no to z nami będzie jechało łóżeczko turystyczne. Oczywiście my tego nie ciągniemy podczas drogi za sobą, tylko te wszystkie cięższe bagaże są w tirze, ale my oczywiście jesteśmy zawsze wyładowani różnymi rzeczami. No bo trzeba mieć przy sobie jedzenie, picie, jakieś tam rzeczy dla dzieciaków, koce.
0: Będą 2 wózki.
1: Tak, w tamtym roku były 2, w tym roku prawdopodobnie będzie 1 taki, w którym chłopcy siądą razem. Więc w tamtym roku pchałam jeden wózek ja, drugi mój mąż. Mój brat jeszcze nam pomagał, bo też był z nami. W tym roku prawdopodobnie będzie właśnie 1 wózek.
0: A jak twoje dzieci znoszą trud pielgrzymowania?
1: Moje dzieci dobrze znoszą, tak jak mówię. Antoś już się nie może doczekać, pyta się, kiedy będziemy szli na pielgrzymkę. Chociaż muszę powiedzieć na przykład, jak my może, bo jest taka sprawa, że rok temu specjalnie szukaliśmy wózka dla naszego młodszego syna, żeby on mógł leżeć, bo jeszcze nie siedział, a on nie chciał leżeć, tylko go nosiliśmy. I praktycznie całą dużą część pielgrzymki go przenosiliśmy, no bo on w wózku bardzo płakał, a na rękach było już w porządku, więc... Ale dzieciaki poza tym bardzo dobrze się odnajdują. Jest też właśnie na tej pielgrzymce bardzo dużo młodych ludzi, dzieciaków, więc w czasie przerw my nie mamy odpoczynku, tylko biegamy za tymi naszymi pociechami, które bawią się właśnie z innymi dziećmi i korzystają właśnie z czasu zabawy. W drodze czasami, jak na przykład był jakiś płacz, to się uda dziecko zagadać jedzeniem, coś tam mu pośpiewać, dać jakąś zabawkę, więc jakieś tam mamy już swoje sprawdzone sposoby, ale zdarzało nam się przebierać, śmieją się z nas w tej grupie, bo niejednokrotnie zdarzało nam się przebierać dziecko w drodze na przykład, albo mi karmić, jak jeszcze na przykład karmiłam tego starszego, więc ja szłam na koniec grupy i matka karmiąca dziecko na rękach, mąż pchał wózek i tak było.
0: Czyli da się oczywiście zorganizować, tak, przetrwać, tak, i czerpać z tego radość.
1: Ogromną,
0: prawda?
1: Radość. Dla mnie to są najfajniejsze wakacje. Ja zawsze najbardziej czekam na pielgrzymkę. Chociaż jak ktoś mnie pyta, czy bym pojechała na przykład pod namiot gdzieś wypocząć, ja mówię, nie, to nie są dla mnie warunki. A na pielgrzymce różne są warunki. Śpi się w szkołach, śpi się w remizach. Też ludzie, tak jak mówiłam, otwierają swoje domy, więc w różnych miejscach spaliśmy, ale pod namiot by mnie nikt nie namówił, żebym pojechała gdzieś tam w góry, na przykład, ale na pielgrzymkę tego sobie nie potrafię odpuścić.
0: To jak wygląda taki dzień na pielgrzymce? Jak wygląda to od strony organizacyjnej? Wstajecie, gdzie jecie, ludzie was goszczą? Jak to wygląda?
1: Teraz właśnie, gdy mamy te maluchy, to ta grupa zaprzyjaźniona bardzo często stara się nam znaleźć nocleg u kogoś w domu, żeby te dzieci się mogły umyć w normalnych warunkach. I tak się udaje, chociaż też spaliśmy na przykład w szkole, w remizie, to wtedy na przykład dostajemy osobną salę, gdzie możemy po prostu z tymi dzieciakami, bo wiadomo, dzieci w nocy też nie śpią jakoś tak idealnie, zwłaszcza ten młodszy. Rano jest msza święta, czasami na tą muszę trzeba dojść kilka kilometrów, czasami jest w miejscowości, w której już nocowaliśmy. No i po mszy świętej właśnie wyruszamy i pielgrzymka to przynajmniej z tą grupą, z którą chodzę, to jest tak mniej więcej od 25 do 33 km dziennie, ale to się nie idzie ciągiem, tylko to jest po prostu rozłożone. Idzie się 8 km, potem jest godzina przerwy, idzie się później 7 km, jest półtorej godziny przerwy. No i tak jak mówię, w czasie tych przerw można odpocząć. Z mężem często wspominamy, jak chodziliśmy na pielgrzymki sami i mówiliśmy, że o, jesteś, czasami było nam ciężko. To teraz właśnie, a wtedy mogliśmy na przykład w czasie przerw się wyspać i tak rzeczywiście robiliśmy, że sobie drzemki ucinaliśmy. No to teraz raczej nie pośpimy, tylko za tymi dzieciakami gonimy. Ale to jest super, naprawdę ja wszystkim polecam. I w tym roku udało nam się też kolegę jednego zachęcić, żeby przyjeżdża specjalnie z Rabki ze swoim synem, ale na jeden dzień będzie z nami szedł. Już się chciał wykręcać, ale ja mówię, Norbert, nie. Już mówił, że musi chyba w pracy, że musi wrócić do pracy. Ja mówię, Norbert, nawet nie żartuj, przyjeżdżajcie. No i przyjedzie.
0: To jest ważne, co powiedziałaś, że można dołączyć do pielgrzymki nawet na jeden dzień.
1: I tak ludzie dołączają.
0: Klimat, zobaczyć, jak to jest. Sprawdzić się ze sobą, ze swoimi ograniczeniami, czy damy radę, czy nie. A później w kolejnych latach można już podjąć ten trud całej pielgrzymki, prawda?
1: To jest naprawdę piękne świadectwo też ludzi. Chodziliśmy z takimi grupami, gdzie na przykład szła cała grupa chłopców i dziewczyn młodych, uzależnionych na przykład od narkotyków. Oni szli pod okiem księdza właśnie, który prowadził ośrodek. No i naprawdę z podziwem patrzyłam na tych ludzi. Albo też chodzą osoby z niepełnosprawnościami, na przykład na wózek ich pchają, więc to są naprawdę trudności bardzo duże na drodze dla takich ludzi. Więc taka pielgrzymka z dziećmi jest oczywiście wyzwaniem, ale jak patrzę na to, jacy inni ludzie chodzą, no to naprawdę czapki z głów. Albo idą ludzie starsi, którzy mają 80 coś lat, 70 coś, więc to jest naprawdę imponujące.
0: A podczas tej drogi, czy ludzie dzielą się swoimi świadectwami, trudnościami albo intencjami, z którymi podążają na Jasną Górę?
1: Tak jest, dzielą się, czasami w takich rozmowach indywidualnych, czasami też właśnie codziennie jest różaniec, modlimy się razem i też właśnie każdy może wrzucić od siebie intencje i tam później ksiądz czyta te intencje albo siostra zakonna i słuchając tych intencji naprawdę można docenić, jakie się ma fajne życie. Jakie ludzie mają trudności, w jakich intencjach idą, pielgrzymują i o co proszą. Więc no to jest też taka lekcja właśnie docenienia tego, co się w życiu ma, bo wiadomo, często właśnie się porównujemy do innych, a myślę, że warto zobaczyć, co mamy i naprawdę podziękować, bo myślę, że dla większości to, co mamy, to jest wystarczające.
0: Podczas tej pielgrzymki, w tej drodze ta kawa wypita rano u gospodarzy, którzy was goszczą, smakuje chyba najlepiej.
1: Inaczej. Zdecydowanie to jest luksus. I tak, jak my właśnie jesteśmy goszczeni, mamy już na przykład takie rodziny, które są zaprzyjaźnione, które już powiedzmy trzeci rok z rzędu nas przyjmują z tymi dzieciakami, to ci ludzie czasami właśnie mówią, przyjdźcie do nas koniecznie za rok. No i tam już właśnie jest taki klimat przyjaźni, więc oni właśnie i kawę serwują. Czasami ludzie na przykład otwierają drzwi i pozwalają się przespać na podłodze, ale też można się wykąpać, więc to kąpiel to jest też luksus podczas pielgrzymki, chociaż mi przez te kilkanaście lat nie zdarzyło się nie umyć, więc jakby ja zawsze, jeżeli nie było w remizie albo w szkole, kiedy spaliśmy w szkole czy w remizie, nie było możliwości skorzystania z prysznica, to ja zawsze chodziłam po domach, prosiłam i ludzie nam otwierali swoje domy, żeby móc skorzystać właśnie.
0: A ten moment, kiedy wchodzi się na Jasną Górę, jakie to jest przeżycie?
1: To są za każdym razem łzy. U mnie przynajmniej, u mojego męża tak samo. Wielka radość i za każdym razem łzy, gdy się widzi już właśnie Jasną Górę. No to jest piękne. Właśnie wtedy człowiek może właśnie docenić i też ja za każdym razem dziękuję, że mam taką możliwość, bo też często o tym się mówi, że pielgrzymowanie to jest łaska. Nie każdy ma możliwość. Może ktoś by chciał pójść, ale nie dostanie urlopu w pracy. Nie mam z kim, no nie wiem, jak nie chciałby wziąć dzieci, nie ma z kim zostawić dzieci. Więc pielgrzymowanie tak, ja się też pod tym podpisuję. To jest łaska i ja za każdym razem bardzo się cieszę, że nam się tak udaje zorganizować, że zawsze idziemy.
0: Ty na swoim Instagramie pokazujesz swoje życie, dzielisz się swoim świadectwem wiary, ale prowadzisz kanał, w którym rozmawiasz z ludźmi sukcesu, z milionerami. Nie boisz się łączyć tych dwóch światów i nie boisz się też pokazywać tego świadectwa, że jesteś osobą wierzącą, a to nie jest modne w dzisiejszych czasach.
1: Tak, już nawet kiedyś o tym rozmawiałyśmy. Tak. Zdecydowanie to nie jest modne. Ja tak czasem może właśnie na przekór pokazuję sporo, wydaje mi się, różnych tam akcentów związanych z wiarą, bo ja się tego właśnie nie wstydzę i naprawdę mam, tak jak mówiłam, za co dziękować, więc ja to pokazuję. Ja się tego nie wstydzę i właśnie ja też chcę zachęcać ludzi. Być może właśnie ktoś się zechce właśnie zdecydować chociaż na ten jeden dzień. Ja na przykład też jak chodzę na ekstremalne drogi krzyżowe, to też wcześniej u mnie na Instagramie o tym opowiadam, że jest taka możliwość, można iść, w nocy się pielgrzymuje do jakichś tam różnych miejsc. Więc mam nadzieję, że może chociaż jedna osoba zachęci się, zainteresuje i też pójdzie.
0: Czy będą relacje na twoim Instagramie?
1: Oczywiście, trzeba się tych relacji spodziewać. Tak, oczywiście będą. Każdego dnia później też powstanie taki dłuższy filmik. Tak, tam na naprawdę jest czas, żeby pomyśleć, jest czas, żeby się rozejrzeć, docenić. Naprawdę bardzo proste krajobrazy można oglądać. No to jest coś pięknego. Trzeba iść, żeby to też przeżyć, chociaż to też nie jest dla każdego, bo ja tak jak mówiłam na początku rozmowy, starałam się niejednokrotnie namawiać różne osoby i chodziły te różne osoby, ale na przykład czasami ktoś szła ze mną, taka koleżanka, która po pierwszym dniu powiedziała: nie dla mnie, zbyt duży wysiłek, wracam do domu. Więc takie sytuacje też były, ale myślę, że jeżeli ktoś ma jak z tyłu głowy, chciałby spróbować, to jest dobry moment. W każdym momencie można się zapisać na pielgrzymkę, można dołączyć, chociaż właśnie tak jak mówiłaś, na jeden dzień, na jeden odcinek. Tacy ludzie też przychodzą właśnie, żeby przejść te 8-10 kilometrów.
0: Kulisy sukcesu to twój profil na Instagramie, tam można cię śledzić, tam można podglądać to, jak pielgrzymujesz z dziećmi. Wyruszacie kiedy?
1: Pielgrzymka na Jasną Górę wyrusza w czwartek, ale my wyruszamy w piątek, bo idziemy właśnie z Krzeszowic.
0: Tak. No to co się życzy przed pielgrzymką?
1: Co się życzy? Wiesz co, powiem tak, ja na przykład pęcherzy na stopach nie mam, więc mogłabym powiedzieć, żeby się życzyło, żeby te stopy w miarę wyglądały. Co się życzy? No może dobrej pogody, może rzeczywiście, żeby nie było takich wielkich, wysokich temperatur, chociaż tak jak mówiłam, takie też się zdarzały, ale najgorzej jest z mojej perspektywy, gdy leje. Rano jesteś przemoczona i później musisz schnąć, więc może bez deszczu, żeby się obyło. To tego
0: ale
1: się życzy.
0: Wy zawsze z pogodą ducha w sercu podążacie
1: tak
0: do naszej...
1: I z pelerynami. Gdyby coś się wydarzyło, jesteśmy zabezpieczeni.
0: Tak, będziecie podążać do naszej pani na Jasnej Górze. No i właśnie dzisiaj mam też dla państwa bardzo ciekawą książkę Wincentego Łaszewskiego, Wszystko o ikonie. Która może wszystko, czyli o naszej pani Częstochowskiej. Ta książka do zdobycia już teraz. luz+, małparadio-plus.pl. A gościem studia Radia Plus była dziennikarka, pełnoetatowa mama, a także twórca kanału Kulisy Sukcesu, Angelika Wielgus-Lach. No to pogody życzę.
1: Dziękuję, Agatko. Było mi bardzo miło po raz kolejny się z tobą spotkać.

0: Reklama.
1: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
2: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
1: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
2: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570-750-570. KGMWęgiel.pl.
3: Tato, a pamiętasz Rabkoland?
4: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce-Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
3: To musimy jechać znowu. Rabkoland to teraz kraina krucabomby i owieczek i renek.
5: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
4: To jakbyś nie był tam wcale.
3: Hurra! Jedziemy do Rabkolandu.
6: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapuchlap. Cicho, owieczki, goście idą.
7: Firma Suder prowadzi usługi hydrauliczne od 25 lat. Sprzedamy i zamontujemy kocioł, boiler i całą instalację wodną i kanalizacyjną. Doprowadzimy gaz i wodę do budynku, położymy kanalizację i podłączymy studnię. Zapisz 517 745 435 lub 504 133 365. Sucha Beskidzka, ulica Makowska 44, Jordanów 3 maja 64b.
8: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
9: Play.
0: Reklama.

To Counting Crew w Radio Plus. Dziś w rozmowie z Angeliką Wielguslach wspominam Państwu o bardzo ciekawej książce Wincentego Łaszewskiego Wszystko o ikonie, która może wszystko. Tę książkę zdobyła i wygrała pani Grażyna, ale ja jeszcze chcę dorzucić kilka słów o tej książce, bo może się okazać wspaniałą lekturą na sierpień. Ikona z Jasnej Góry jest owinięta grubym kokonem legend. Czy są one prawdziwe? Tak, ale nie tyle w swej faktografii, ile w swoim przekazie teologicznym. Są dowodem na to, że częstochowska ikona od początku uobecniała w sobie niezwykłą boską moc. Moc niespotykaną. Skoro jest cudowna, to musi być zupełnie wyjątkowa. Mieć autora takiej miary jak święty Łukasz, być namalowana na deskach tak niezwykłych jak blat nazaretańskiego stołu. Mieć dzieje nasączone niezwykłościami jak gąbka. Piękny ten kokon, ale może warto zajrzeć głębiej niż każą legendy, bo wówczas ikona opowie nam wszystko. Pojawi się obraz jeszcze piękniejszy, cuda tym bardziej zajaśnieją. Ikona rzuci światło w przyszłość, okaże się proroctwem. Zrozumiemy, że ona może wszystko. Wincenty Łaszewski, Wszystko o ikonie, która może wszystko. Myślę, że to jest taka dobra, wartościowa lektura na sierpień. Zatem jeśli szukają Państwo jakiejś dobrej książki, no to polecam ten tytuł.

0: Węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce to wóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
1: Festiwal Gospelowe Lato w Bochni. 4 dni, 4 koncerty. 6 sierpnia, godzina 19. Koncert zespołu The Eccentricity w kinie Regis. 7 sierpnia, godzina 20. Koncert uwielbieniowy w hali sportowej, ulica Windakiewicza 23. 8 sierpnia, godzina 19. Koncert Gospel Jazz w tężnej Solanko. 9 sierpnia. Niezwykły koncert finałowy festiwalu. Ponad 100-osobowy chór, świetni muzycy i soliści. Niezwykła atmosfera. Wstęp wolny. Zapraszają organizatorzy. Stowarzyszenie Gospel nad Rabą i Powiat Bocheński. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
2: Firma Suder prowadzi usługi hydrauliczne od 25 lat. Sprzedamy i zamontujemy kocioł, boiler i całą instalację wodną i kanalizacyjną. Doprowadzimy gaz i wodę do budynku, położymy kanalizację i podłączymy studnię. Zapisz 517 745 435 lub 504 133 365. Sucha Beskidzka, ulica Makowska 44, Jordanów 3 maja 64B.
3: Reklama.

0: Któż nie zna tego refrenu? Status Quo in the Army Now. Państwo też śpiewali, bo ja tak.
1: Plus.
0: No i o śpiewaniu teraz będzie mowa, bo w Bochni znowu zakróluje muzyka gospel, a to za sprawą festiwalu Gospelowe Lato, który już jutro startuje w Bochni. Uczestnicy wspólnie będą śpiewać i rozwijać swoje umiejętności wokalne, doświadczając również życzliwości, no i przede wszystkim spotkania z Bogiem. Czterodniowa muzyczna uczta połączy koncerty i warsztaty prowadzone przez Daniela Cebulę-Ornicza oraz Colina Williamsa. Misją Gospelowe Lato jest promowanie muzyki gospel jako takiego narzędzia budowania wspólnoty, radości i nadziei. Przed nami cztery cudowne koncerty, a koncert inauguracyjny już jutro o godzinie 19 w sali kina Regis. Tam będzie można poznać tegorocznych instruktorów, czyli Colina Williamsa oraz Daniela Cebulę-Ornicza. W piątek koncert uwielbieniowy, który wystartuje o godzinie 20 w hali Mechanika. W sobotę czas na koncert plenerowy. Będzie to gospel jazz o godzinie 19 przy tężni solankowej. Natomiast w niedzielę wielki finał. O godzinie 18 koncert finałowy warsztatów Gospel i Gospel Kids. I co ważne, wstęp na wszystkie koncerty jest absolutnie bezpłatny. Można śpiewać, czerpać radość z muzyki, ze śpiewu i trzeba zaglądnąć też na stronę radioplus.pl, bo tam pełna informacja na temat festiwalu i też program. Także można wybrać te elementy, które najbardziej Państwa zainteresują. A to już Josephine, Chris Rea. Pięknie muzycznie żegnam się z Państwem, życząc spokojnego wieczoru. Umawiamy się na jutro na godzinę 17. Ja idę na spacer, tradycyjnie. Agata Betela, pa, pa, do jutra.

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Witam serdecznie w wakacyjny wieczór. Pozdrawiam gorąco na początek Sunshine Reggae duńskiego duetu Laidback. Potem Madonna i jej przebój z albumu True Blue, piosenka La Isla Bonita. Będzie też Lucia i Marinero.

0: Francuski wokalista Georgie Dan, który swoje artystyczne życie prowadzi w Hiszpanii i La Collegiala, to było na koniec pierwszego dzisiejszego miksu. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
3: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
2: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
3: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Nasz kolejny miks to hity z dekady lat 80. ubiegłego wieku. Na początek magazyn 60 i Rendezvous Sir La Costa del Sol. Potem Iwan, fotonowela, a także Ryan Paris z przeboju Dolce Vita.

0: Samantha Fox swoją wersją słynnego hitu I Only Want To Be With You zakończyła ten miks.
1: Reklama.
2: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
3: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Nasz kolejny miks otwiera francuska grupa Bandolero, która większość swoich utworów wykonywała po hiszpańsku. Usłyszymy ich w przeboju Paris Latino. Potem Pino D'Angelo, Macualidea, a także Magazine 60 w nagraniu Don Quixote.

ましょう。

0: Francuska wokalistka Lio utworem Amoureux Solitaire zakończyła ten mix. Radio Plus.
1: Reklama.
2: Malinowscy znaleźli się w opałach.
3: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
4: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce to wóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama.

0: Kraków. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Na początek miksu dwie polskie piosenki, formacja Nieżywych Schabów i Lato, a także Ryszard Rynkowski, Dziewczyny lubią brąz.

Za nami grupa OMD, a przed nami żeńska formacja The Bangers, a w ich wykonaniu If She Knew What She Wants. Na koniec tego miksu i dzisiejszego spotkania Brian Ferry w piosence Don't Stop the Dance.

0: Brian Ferry utworem Don't Stop the Dance zakończył dzisiejsze spotkanie. Zapraszam już jutro, tuż po godzinie 20. Marek Sierocki, do usłyszenia.
1: Reklama. Firma Suder prowadzi usługi hydrauliczne od 25 lat. Sprzedamy i zamontujemy kocioł, boiler i całą instalację wodną i kanalizacyjną. Doprowadzimy gaz i wodę do budynku, położymy kanalizację i podłączymy studnię. Zapisz 517 745 435 lub 504 133 365. Sucha Beskidzka, ulica Makowska 44, Jordanów 3 maja 64b.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama.